wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Chłodny początek tygodnia w Starachowicach się zapowiada. Dawid Bąk, kłaniam się nisko. Poniedziałek, 15 czerwca, już w kalendarzu. Tymczasem dzisiaj na skali maksymalnie do 17 stopni szykują się opady deszczu w regionie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Donald Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prezydent USA nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Zawarcie porozumienia potwierdza irańskie MSZ, które podkreśla, że trwale kończy się wojna oraz działania militarne na różnych frontach, w tym w Libanie. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowic i świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
3: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
2: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków, a w najbliższy weekend warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
4: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
5: SK Starachowice News.
6: I Agnieszka Jędrasik. Bezrobocie nadal problemem województwa świętokrzyskiego. W urzędach pracy zarejestrowanych jest obecnie ponad 37 tysięcy osób, mówi Aneta Królik z GUS-u Kielce.
7: To o 900 osób mniej niż w marcu, ale jednocześnie o 4700 osób więcej niż w kwietniu poprzedniego roku.
6: Wyższe wskaźniki notują jedynie województwa warmińsko-mazurskie i podkarpackie. Dobre informacje ze Starachowic. Szpital otrzymał 150 tysięcy złotych z PFRON-u na sprzęt dla pacjentek z niepełnosprawnościami. O tym na sk.pl.
8: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: Wiktor
9: w Radiu SK.
2: No i dzień dobry z rana. Wiecie, co u mnie było słychać przez cały weekend?
11: No.
2: Takie gol, gol,
11: gol. Jankesa to chyba raczej będzie takie.
2: I co to jest?
11: Ekspres do kawy, no hello!
2: To już chyba wiemy, o co dzisiaj zapytać.
11: No to dajcie znać, co u was słychać. 664-402-302 i głosówki na Messengerze.
2: U ciebie słychać gole, tak?
12: Tak.
13: U mnie też!
2: Widzę, że taki ogolony jesteś dzisiaj. Gratuluję.
13: Wszędzie, wszędzie!

0: Hej! A u nas słuchacie Ariana Grande i bardzo dobrze 8 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 15 czerwca.
1: Tak. Naprawdę nie masz wrażenia, że cały czas chodzi za nami takie małe, takie...
2: Krasy!
3: Szczerze? Może to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób oglądać piłkę nożną w tym momencie na mundialu, nie po polsku, tylko jakby dzięki innym komentatorom, ten sport zaczyna być coraz ciekawszy.
0: Na przykład po curaçao.
1: Po curaçańsku.
0: Ciekawe, jak jest gol po curaçańsku.
1: Gol! Zauważyliście, ale na przykład w Niemczech transmisja jest w pełnym ultra 4K HD, dorysowane są jakieś różne rzeczy, grafiki, a u nas to tak nawet średnio widać te nazwiska na koszulkach, bo się obraz rozmywa w telewizji polskiej.
0: Ja w piątek oglądałem, w hotelu akurat byłem, gdzieś tam w Łodzi, tak, później był mecz i tak dalej, tak, w sensie mecz Marcina Gortata. W całym hotelu była awaria i cały czas śnieżyło.
3: Ojej. To zupełnie jak awaria polskich piłkarzy na mundialu.
1: To u ciebie było z kolei słychać te odgłosy prosto z hali koszykarskiej.
0: No, tak właśnie było.
1: A Kama, co u ciebie słychać?
3: Ja muszę przyznać Jankesowi rację. Janki, jedna z nielicznych sytuacji w naszym życiu, kiedy mówię, tak, miałeś rację. Byłam na nowym filmie Stevena Spielberga, nie podobał mi się.
0: Jednak? Jego, bo ja się bałem, że... No ja byłem i tak też mam takie mieszane uczucie, delikatnie mówiąc. No.
1: Czyli u Kamy słychać jęk, niestety, zawodu.
0: Ale wszyscy mówią,
3: wiesz, jak ciężko mi jest przyznać rację komuś?
0: Ale tak, ale wiesz, ale najciekawsze jest to, że wiele osób...
3: Chwali,
0: są zachwyceni.
3: Bo nie mają odwagi powiedzieć prawdę.
1: Podobno o gustach się nie dyskutuje, my z kolei możemy podyskutować o tym, co u was słychać. 664-402-302, ewentualnie mamy taki ładniejszy głos do tego.
4: 664-402-302.
0: Dziękujemy
5: pani
0: Magda.
5: Pani Magda.
0: No. To co, odkryjemy kolejną literkę, jak pani Magda. Kiedyś był taki konkurs.
1: Dajcie znać, co u was słychać z samego rana.

0: Jadzie się pojawiła, stało. Dzień dobry, będziemy dzień teraz dobry. No patrzeć i słuchać, co słuchać w gazetkach.
1: Poranne prasowanie.
0: Tylko najpierw powiedz nam, kochana, co u ciebie słychać.
1: W porządku, dzisiaj poniedziałek.
0: Super, prawda?
1: No, wygląda jak we wrześniu już.
0: No niestety.
2: Ja już wyprawkę szkolną robię.
1: No.
0: DJ deszczu
1: jak
0: strugi gra nam na dworze.
1: Leci.
2: No, dokładnie. Mrugnęłam i zauważyłam wakacji.
0: To słuchajcie, a propos gościa, którego cała Polska słucha, jest informacja o Skolimie.
3: Temperatura!
0: Spóźnił się na koncert ostatnio o 2 godziny, a internauci komentują, to jest zero szacunku dla fanów. I nawet jest taki żart, gdzieś tam w komentarzach ktoś napisał, a jego zegarek za 65 tysięcy złotych chyba się nie sprawdził, źle mu godzinę pokazuje.
4: On ma zegarek za taką kasę?
0: Tak.
1: To jest dowód na to, że Skolim jest szczęśliwy. Szczęśliwi czasu nie liczą.
0: To się zgadza.
4: To tak.
2: Jakby
4: tak.
2: Nie było stać na zegarki za 65 tysięcy złotych, też byłabym
1: szczęśliwa. No,
2: oczywiście.
0: No dobra, lećmy dalej. Co tam ciekawego jeszcze?
2: Amerykanie kuszą Roberta Lewandowskiego, który na zaproszenie klubu Chicago Fire przyleciał na negocjacje. No i pokazali mu budynek, w którym Ania ma mieć swoje studio fitness.
0: Wszystko zapewniają podobno. Wszystko tam jest.
1: Podobno Robert cały czas pytał, czy w Chicago na pewno mieszka mało Hiszpanów.
0: Ale tak ciekawy przy okazji, gdzie wyląduje, prawda, Robcio? No ja bym gadał tam do Messiego, do Miami, tam trochę cieplej, to by się Ani bardziej podobało.
4: Tam jest więcej Hiszpanów.

0: Pani wam gramy. Tutaj SK, poniedziałek, 25 minut po godzinie 6. Pytamy was, co u was słychać. No i fajnie, że się odzywacie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: No, co tam?
1: No jest super. Jedziemy do Szczyrku, mamy 350 km i jesteśmy mega happy.
3: Ej, ale wiesz o tym, że w Szczyrku śniegu teraz nie ma?
2: To właśnie.
1: Ej. Nie ma śniegu, no wiemy, no ale co, no jak jest jakiś krótki urlopik, no to się cieszymy.
2: To może skoro deszcz pada, to narty, ale wodne.
4: Ja

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
5: No dzisiaj ze strony pogody praktycznie nic dobrego nas nie czeka. Może padać, a w dodatku jest chłodno. 17 zamelduje się na skali po południu w Starachowicach, a w drugiej połowie tygodnia powinno zrobić się dużo cieplej.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczna noc na Ukrainie. W rosyjskich atakach w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył między innymi w jedną z najważniejszych pamiątek historycznych Ukrainy, prawie 1000-letnią Ławrę Peczerską, która stanęła w ogniu. A przed Białym Domem powoli kończy się gala UFC. Zorganizowano ją z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i 250. rocznicy powstania USA. Wśród gości jest między innymi Karol Nawrocki, który przy oktagonie miał okazję porozmawiać z amerykańskim przywódcą.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: SK Sport News.
6: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schorlgenbos. W finale wygrał z Aleksem Deminorem 6-3, 2-6, 7-6, a dzięki wygranej Majchrzak w najnowszym rankingu awansuje na najwyższe w karierze 47 miejsce. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią, skończyła

0: Przynajmniej za naszymi radiowymi oknami cały czas pada, pada i przestać nie chce. Miley Cyrus o tym, że kwiatki będą rosły, jak tak pada. Flowers.
1: Zgadza się.
2: No dobrze, tak, fajnie. Dokładnie o tym była ta piosenka. No. Dokładnie. Podmiot liryczny o tym śpiewał. Brawo.
1: Ale naprawdę fajnie, że tak pada, bo roślinki się cieszą i bardzo
0: dobrze. Oczywiście. I dżdżownice tańczą.
1: Ja mam zaraz informację, że Matty Cash się cieszy. Matty Cash, czyli nasz piłkarz.
2: Bo ja generalnie, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to ona mnie kompletnie nie interesuje, chyba że są to młodzi, przystojni piłkarze. No i Matty Cash do takich się zalicza. Więc co nieco wiem na jego temat, jako okazuje się, że Matty Cash zrobił sobie przeszczep włosów.
0: Co dosyć dziwi, bo przecież Matty Cash kojarzony był raczej z bujnej fryzury.
1: Tak. O co chodzi?
0: Może za kola, może coś? No w każdym razie chciał...
2: Może spojrzał na starszych kolegów i wiedział, co go czeka. No słuchajcie, w piątek opublikował na Instagramie zdjęcie z ogoloną głową, a potem z pracownikami jednej z londyńskich klinik.
0: Tak, czyli ewidentnie przeszczep był.
2: Tak, tak.
1: Kurczę, ja kiedyś się dowiadywałem, bo u mnie to tak też różnie bywa. To nie są tanie rzeczy, słuchajcie, więc jak przeszczep, no to musi być cash. No.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: I po reklamie.
3: Ask

0: Urodzinowe bum, si bum, si bum. 12 do 7. Czy kama jest gotowa?
1: No raczej.
2: Happy birthday to you.
1: Paweł, Paweł!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Ale dała czadu.
4: Nie,
1: brzmiało trochę jak Paweł na obiad. Dzień dobry, Pawełku.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To dla ciebie oczywiście. Chcesz coś na drugą nóżkę? Halo?
5: Proszę?
0: Czy chcesz coś na drugą nóżkę? Bo Jankę spolewa kawę i herbaty.
6: Tak, jakby co?
5: No to kawkę po prostu. Ach,
0: proszę bardzo, kawka urodzinowa dla Pawełka już jest.
1: Pawełku, jak się żyje w domu z trzema babami?
5: Lekko nie jest, ale jakieś trzeba żyć.
0: Po pierwsze, uparta żona. Po drugie, dorastająca córka. A po trzecie, suczka rasy Amstaff. Trzy babeczki.
5: Dokładnie.
0: Kto jest najgrzeczniejszy z tej trójki?
5: O, ciężko stwierdzić. Chyba żona.
1: A kto jest najbardziej posłuszny?
6: Chyba żona.
5: Chyba żona.
0: Słuchaj, podobno należy ci się order za wytrwałość i wyrozumienie, zwłaszcza gdy damskie hormony buzują w powietrzu, no, także one jednocześnie składają ci życzenia i trochę próbują się do ciebie przymilać, te twoje kobitki z twojego domu. A my przy okazji dorzucimy dla was wszystkich czteroosobowe zaproszenie do Energylandii!
5: Ojej, dziękuję bardzo.
1: Poczekaj, bo może Paweł nie będzie chciał zabrać ze sobą trzech swoich bab, tylko będzie chciał zabrać trzech swoich kumpli.
0: A też jest taka opcja.
1: Żeby zrównoważyć energię. Zrobić z zaproszeniami, na co masz tylko i wyłącznie ochotę. Jednym z pewne, baw się dobrze. No i twoje dziewczyny cię bardzo mocno ściskają.
5: Dziękuję bardzo.
0: Tak, proszę.
5: Mogę je pozdrowić?
0: Śmiało, dawaj.
5: Chciałbym pozdrowić moją żonę Idę i córkę Nicole. Oczywiście suczkę tequilę też.
0: Tequila! Uwaga, tequila biegnie! Radio.

0: Heaven is a place on earth. Jest takie jedno miejsce, gdzie też będzie bosko. Na Stadionie Narodowym już wkrótce.
1: Na PGE Narodowym rzeczywiście będziemy finalizować naszą wyjątkową akcję. Będzie się...
2: działo!
3: Będzie się działo!
2: Faktycznie Karniak i Kap ze Sławkiem Peszko już za momencik będą miały miejsce. Gdybyście się chcieli zgłosić i wygrać u nas nie tylko i wyłącznie udział w Karniak i Kap, ale również Tysiaka, no i nocleg w Warszawie, to zapraszamy na sk.pl.
0: Trzeba będzie odgadnąć, jakie słowo Sławka zostało wygwizdane.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
21: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Czekają nas nieprzyjemności ze strony pogody. Nie dość, że będzie mocno dmuchać do 50 km na godzinę. Oto jeszcze temperatura niska. 17 maksymalnie dziś w Starechowicach. Szykują się również opady deszczu.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa przed Białym Domem. Kończy się właśnie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A wśród zaproszonych gości m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki, który do Waszyngtonu jechał z konkretnym przesłaniem.
3: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
2: A ważna decyzja w Białym Domu zapadła chwilę przed wielkim show. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Wymuszenie pierwszeństwa przez 19-letniego kierowcę było przyczyną kolizji z udziałem kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Mężczyzna przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat reporterski Mateusz Chłystun.
4: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
2: Na ten dzień mieszkańcy regionu sądeckiego czekali ponad 20 lat. Z Nowego Sącza do Marcinkowic znowu można dojechać pociągiem.
5: No jest super. Wspaniałe. Zobaczymy, czy się sprawdzi, ale mam nadzieję, że będzie super.
6: Pierwsze kursy, więc musieliśmy pojechać zobaczyć.
2: No, mówią podróżni, a trasa kolejowa Nowy Sącz-Marcinkowice jest częścią nowej sieci, która ma połączyć region z Krakowem.
7: No to ty powinieneś mieć chyba taki bilet honorowy. Marcin do Marcinkowic.
8: SK Starachowice News.
9: I Agnieszka Jędrasik. Starachowice kurczą się z roku na rok. Na koniec 2025 miasto liczyło 42 tysiące mieszkańców, czyli o ponad 8 tysięcy mniej niż dekadę temu. Coraz mniej rodzi się dzieci, a liczba zgonów przewyższa liczbę nowych mieszkańców. Politechnika Świętokrzyska stworzy cyfrową bazę danych dla energetyki. To ważny projekt, mówi Zbigniew Koruba, rektor.
10: Bardzo ważnym elementem jest energetyka, a nawet i zdrowie społeczeństwa.
9: Projekt otrzymał dofinansowanie ponad 1 000 000 złotych. O tym przeczytacie na sk.pl.
11: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
12: No dobra, witamy. Dzień dobry, w poniedziałek, 3 minutki po godzinie 7.
7: No i my gramy, ale my też słuchamy tego, co u was od samego rana.
13: W poniedziałek optymista mówi nowy tydzień, nowe możliwości, a realista, kuźwa, ile do piątku?
14: Tylko 4 dni, tylko 4!
7: No to co tam słychać? Dajcie znać albo telefon, albo messengery. Dawid, dawaj!

0: Ale się dobrali Justin Bieber i Nicki Minaj. Piękny i bestia, albo piękna i bestia.
1: No to mniej więcej to samo można powiedzieć o poniedziałku. Piękny i oby nie był bestią.
2: Oj, działo się w weekend. Wspominamy, pytamy was, co słychać. No pewien facet, no właśnie, skąd ten pomysł w ogóle miał? W Żyrardowie facet ukradł był prawie 2000 rolek papieru toaletowego.
3: Brawo dla niego!
1: 2000? Ale musiał mieć mega rozwolnienie.
2: To jest ciekawa historia. No i uważajcie, ale zaraz za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nie.
0: No tak, i teraz pobyt w areszcie będzie jak ten papier, no.
1: Czyli?
0: Długi, szary i...
2: Wiadomo do czego.
4: No właśnie.

0: Lato to już chyba wystygło, patrząc na to, co się dzieje za oknem.
1: No. Ale ma wrócić za kilka dni ponoć. Na razie pochlapie, a później będzie słonecznie.
2: Tylko ta jesień jeszcze niech minie.
3: SK Karniaki Kart.
1: Ha, panie i panowie, oficjalnie rozpoczynamy SK Karniaki Cup z finałem na PGE Narodowym.
0: Kapitanem naszej drużyny będzie Sławomir Peszko.
1: I on obiecuje, że...
4: Będzie się działo!
0: No właśnie, ale
1: trenujcie i zgłaszajcie się, tak.
0: Z nami na pokładzie teraz Tomek, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
1: Hej. Tomek, ty jesteś osobą, która idealnie by chyba pasowała do naszego teamu, bo właśnie, dlaczego?
5: Też tak uważam. Moi drodzy, no przede wszystkim piłka nożna, ogólnie sport, całe życie ze mną. Świętej pamięci mój tato zawsze gdzieś tam uczył mnie od tak naprawdę małego kopać tą piłkę. Był trenerem, był też czynnym zawodnikiem, więc ta piłka jest zakorzeniona, no i myślę, że idealnie bym się tam sprawdził. Choć profesjonalnie nigdy nie grałem, to na orliczkach nieraz lubię sobie pokopać piłkę.
0: Czyli ty w żyłach zamiast czerwonych krwinek masz małe piłeczki takie biegające.
1: A komu kibicujesz, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata teraz najbardziej?
5: Oj, kurczę, to jest ciężkie pytanie, natomiast myślę, że naprawdę te, jak to się nazywa, Curaçao? Dobrze mówię?
1: Tak.
0: U nas tak, u nas to Curaçao.
5: To naprawdę fajnie się pokazali i wierzę, że ta mała wysepka będzie mogła pokazać fajną piłkę. No, strzeliła bramkę Niemcom, więc jest
0: szansa, że w końcu się wszyscy nauczymy, jak się mówi nazwę
1: właśnie
0: tego kraju.
1: Mateusz Borek wczoraj przekonywał nas, że Curaçao.
0: Ale nie mówisz mi Curaçao,
1: no,
0: prawda?
1: Pewnie, że tak jak tyle razy w barze mówiłaś Curaçao. No dobra, okej. Okay. Najważniejsze. Zabieramy się za to, co najważniejsze za nasze mistrzostwa, czyli SK Karniaki Cup z Peszką, ze Sławkiem Peszko oczywiście w rolach głównych. No dobra, okej. Okay. Za chwilę Sławek się odezwie.
2: Tak jest. Jedno słowo będzie wygwizdane, no a twoim zadaniem jest umieścić dobre słowo na właściwym miejscu. Będziesz miał zaraz po wypowiedzi Sławka 3 sekundy na to, żeby spróbować strzelić i wstrzelić się z dobrym słowem. Gotowy?
5: Gotowy.
2: No to uwaga. 3, 2, 1. Sławek!
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
2: No! To słowo jak brzmi?
5: Robić atmosferę i podawać ręczniki.
1: Nie wierzymy. Posłuchaj, panie i panowie. Posłuchaj, co Sławek na ten temat mówi?
6: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
2: Tak! Tak! Yes!
1: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
2: Podwójne zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, to po pierwsze.
0: Do tego 1000 zł i nocleg w Warszawie.
5: Nie wierzę. Nie
1: gratulujemy,
5: wierzę.
1: Jesteś niesamowity. Sam nie wierzę, że trafiłeś.
2: No naprawdę, nikt z nas nie obstawiał, że to się wydarzy już teraz, już dziś, rano, przy pierwszej próbie.
5: Wow, niesamowite, naprawdę, no. Zrobiliście mi tydzień.
0: Tomek zdolny, po tatusiu.
3: Eska Karniaki Cup.
1: Gratulujemy oczywiście Tomkowi. Tomek już jest, ma swoje miejsce w wielkim finale na SK Karniaki Cup na PGE Narodowym.
2: Wskakujcie na sk.pl, bo kolejne miejsca czekają.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Trouble w Stadium na antenie Rozdziejewska, 25 minut po godzinie 7, za chwilę Marcin Procki i kolejna porcja newsów, newsy.
1: Ja też mam newsa, słuchajcie, bo przeczytałem, że mamy pierwszego w świecie oficjalnego bilionera, a stał się nim Elon Musk. Po debiucie jego spółki SpaceX majątek netto wynosi $1 bln. Po angielsku nawet to jest ciekawe, bo bilion to jest trylion.
2: Po polsku to bardzo dużo.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
4: Cena z montażem już od 3500 zł.
3: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Trzeba sobie uczciwie powiedzieć, czerwiec nas nie rozpieszcza. Dzisiaj do 17 stopni na skali. Silniejsze podmuchy wiatru będą dawać się we znaki. No i może popadać deszcz. Cieplej w Starachowicach powinno się zrobić w drugiej połowie tego tygodnia.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa zakłada otwarcie ciśniny Ormus i natychmiastowe zniesienie blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Uwaga kierowcy, wzmożone kontrole drogowe. Rusza ogólnoeuropejska akcja Alkohol i Narkotyki. Przez cały tydzień na drogach będzie można spotkać więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą badać trzeźwość i przeprowadzać testy na obecność narkotyków.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
14: SK Sport News.
12: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo.

0: Hej, 7.37, pozdrowienia dla wszystkich podłączonych z samego rana. No dobrze, Mariusz, nasz słuchacz, między innymi się teraz podłączył. Mówi, że już tańczy od samego rana i bardzo dobrze.
1: Dobrze, Mariusze, tak jak Ryśki, to są fajne chłopaki, dobrze, że są z nami.
0: Bardzo dobrze. To my na

0: Moment przenosimy się do oborników, bo w obornikach ktoś chciał przepędzić bobry. I zrobił to w najprostszy sposób, czyli pomyślał sobie, że jak zniszczy tamę, to bobry,
1: to bobry sobie pójdą.
0: Pójdą sobie.
1: I poszły?
0: No i poszły. Poszły i zbudowały 7 kolejnych tam.
1: Słuchajcie, w obornikach z mikrofonem był nawet nasz reporter. I on nagrał reakcję mieszkańców na te tamy i na te bobry.
2: Jaki bydle! Bober! Ej, bober! Mordo! Chodź tu, bober!
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
13: I po reklamie.

0: Pozdrowieniami dla wszystkich w Krakowie. Hej now, hej now.
1: To hej now, jeszcze trochę czasu, teraz 12 minut do godziny 8. Uwaga, uwaga, ostrzegamy, zbliża się Nosel.
2: Zawsze o tej porze to on przejmuje antenę i zawsze o tej porze sprawia, że przynajmniej my się uśmiechamy, a jedna osoba się denerwuje.
0: Nosel będzie chciał się dostać do sejfu, słuchajcie, i to takiego hotelowego, a nie tego z tymi pieniędzmi na wojsko.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, kwadrat 8, Krystyna, po tej stronie, dział rezerwacyjny. Proszę pana, ja dzwonię w sprawie rezerwacji na Albanię hotelu. Czy z panem Mateuszem rozmawiam, tak?
4: Tak.
5: Hotel poinformował teraz system rezerwacyjny, tak, czyli nas, że macie pokój numer 118, a ten pokój jest sejfem. Sejf służy do tego, żeby obsługa dawała tam utarg. Dlatego muszę państwa poinformować.
4: To znaczy, że my, patrząc na to realnie, będziemy w pokoju, w którym będzie przybywał utarg z hotel.
5: I teraz, jeżeli będzie, proszę pana, w kasie za dużo pieniędzy, które trzeba będzie przerzucić do sejfu, to w asyście ochrony przyjdzie recepcja te pieniądze zdeponować, proszę pana, w sejfie.
4: Hotel ma jakby prośbę, tak, że chciałby skorzystać z sejfu, który jest przynależny tak naprawdę
5: do naszego pokoju. Oni już korzystają z tego sejfu, ale co niekiedy się niektórzy burzą, dlatego wolą poinformować, jaka jest sytuacja. Czyli przyjdzie ochrona w asyście z recepcją i odwrotnie, żeby wybrać, proszę pana, utarg i przekazać do banku, albo ten utarg zdeponować.
4: Okej, dobrze, to może jeszcze inaczej postawmy sytuację. My tak naprawdę nie mamy, państwo dzwonią z informacją, a nie z prośbą, prawda? My nie mamy jakby za bardzo nic do powiedzenia.
5: Tak, i tutaj musicie wiedzieć, że jeżeli przyjdzie ochrona, proszę pana, z recepcją, żeby zdeponować pieniądze, to jest prośba, żebyście wyszli, żeby oni mogli zdeponować, bo będziecie znali kod do sejfu, a to akurat tego nie chcecie znać.
4: Płacąc za hotel i za rezerwację, mieliśmy świadomość albo czyste poczucie własnej prywatności, którą teraz nam w jakiś sposób troszeczkę jest zabierana, z racji tego, że ochrona może w każdym momencie przyjść i powiedzieć, że mamy wyjść z pokoju, możemy być w przeróżnej sytuacji, prawda?
5: Ale proszę pana, deponacja, proszę pana, pieniędzy to trwa dosłownie jakieś do 10 minut.
4: Okej, jasne, ale jak pani na pewno dobrze się domyśla, można być w przeróżnych sytuacjach w tym momencie, więc czasami 10 minut i wychodzenie z pokoju w różnych intymnych sytuacjach jest naprawdę bardzo uciążliwe, prawda?
5: To może ja przełączę do szefowej, to może ona będzie miała jakąś radę. Pani Żanetko?
6: Tak, zostałeś skręcony w Radio SK.
4: O, Zania, zabiję cię. Ja nie wiedziałem, jak mam wytłumaczyć. O Boże, nie wiedziałem, że to jest kiedykolwiek możliwe, że to się może zdarzyć.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: SK, weźcie, puśćcie jakąś nutę rozruchową, bo w tą pogodę to nawet się pracować nie chce. Pozdrawiam.

0: Fajny klimat, jak zwykle robi Sanach. To jest melodia, która zamyka nam granie przed godziną ósmą, bo za 5 minut Marcin Procki i newsy.
1: Będą newsy, a przed newsami jakiś dobry sucharek, mamy coś?
0: Najlepszy.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Taki sucharek na dzień dobry. Jak witają się sprzątaczki? Cześć, cześć.
3: Kama i Wiktor.
1: No właśnie.
4: Cześć,
1: fajne,
4: cześć.
1: Fajne.
0: Cześć, cześć. To, ktoś jeszcze coś ten
1: cześć,
0: tego?
1: Cześć.
0: Coś tu to Messenger jakby coś.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Tylko 17 stopni wskażą dzisiaj termometry w Starachowicach. Będzie mocno dmuchać. No i szykują się opady deszczu. Nie rozpieszcza nas ta pogoda ostatnio. Ale upały na horyzoncie, moi drodzy. W drugiej połowie tygodnia ma być ponad 30 stopni w Starachowicach.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym, zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie w Kijowie i Charkowie straciło 9 osób, ponad 30 jest rannych. Trwa gaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Tych najwięcej jest w ukraińskiej stolicy. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, budynek sądu czy wytwórnia filmowa. Zaatakowana została także Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO, w której w czasie ataku zabrzmiały dzwony. A tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą prowadzić zakrojone na szeroką skalę działania, które mają uderzyć w kierowców na podwójnym gazie. Mateusz Chłystun ze szczegółami. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
3: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym i która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
2: Po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran mocno tanieje ropa naftowa. Spadki cen za baryłkę sięgają 5%, a dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, cena za litr benzyny nie powinna przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40 zł.
4: SK Starachowice News.
5: I Agnieszka Jędrasik. Coraz mniej mieszkańców Starachowic. W ciągu 10 lat miasto straciło blisko 17% ludności. W 2025 roku liczba zgonów była ponad trzykrotnie wyższa od liczby urodzeń, a dodatkowo setki osób wyjechały z miasta. Tak wynika z raportu o stanie gminy za 2025 rok. Wojewódzkie ćwiczenia ratunkowe MESCO 2026 odbyły się w Suchedniowie. Strażacy ćwiczyli m.in. działania po awarii w zakładach.
6: Wiemy, ile osób jest poszkodowanych, wiemy, jakie grupy tam wprowadzić.
5: Mówi Mariusz Czapelski, młodszy brygadier.
7: Jankes.
8: I Wiktor.
1: Janki zrobił przed chwilą i jest gotowy do wejścia na antenę.
9: Dla ciebie z tym tygodniem jest pięknie, jest poniedziałek, piękna pogoda, 15 czerwca.
10: No jak się okazuje, za oknami pada, w związku z tym wy postanowiliście zasypać nas sucharami.
1: Żeby rozpogodzić troszkę poniedziałek?
11: Sucharek na dziś. Wchodzi kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki.
1: Kawa brzmi jak śmiejąca się kura.
12: Kukuryku.
13: Ja się staram powiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie.

0: 9 минут по године 8 разговариваем по антенну о карных
1: кактусах.
2: Было.
1: О карных кактусах.
3: Уже поймите, что мы праве остатний программ в радио.
1: О карных кактусах.
2: Inspiracją jest historia z Płocka, o której zaraz wam powiemy, ale u nas na parkingu też była taka akcja, że ktoś kiedyś naklejał ludziom te kaktusy.
3: To dla tych, których ta przyjemność ominęła, sytuacja jest następująca. Czasami zdarzają się tacy społecznicy, tacy szeryfowie, którzy mają naklejki w kształcie
1: kaktusów.
3: Powiedzmy, kaktusów, że kaktusów
1: i nie tylko.
3: I naklejają tym, którzy według nich źle zaparkowali. Co więcej, u nas była faktycznie taka sytuacja. Był jakiś taki wielki, fantastyczny szeryf na parkingu.
1: Ale już go zwolnili.
3: Co więcej, naklejał.
2: Kama miała na aucie taką naklejkę, bo ten nasz szeryf tutaj z firmy albo ktoś z okolicy, kto tu chodził, Kamie nakleił.
3: On się pomylił, ja nie wiem w ogóle, o co mu chodziło. Natomiast jak się to zdziera, to jest problem, dlatego że ta naklejka zazwyczaj jest podzielona na mniejsze i człowiek po prostu używa cały czas niecenzuralnych słów mniej więcej przez 5 minut, kiedy próbuje to zedrzeć.
1: Ale w każdym mieście jest taki właśnie społecznik, taka osoba, która
3: Myślę, gdzieś tam
1: pilotuje sytuację.
3: Statystycznie na bank.
2: I słuchajcie, media piszą o facecie z Płocka, który teraz ma realne problemy, bo ten naklejarz tak to robił, tak to chyba nieumiejętnie robił, że odpowie za uszkodzenia lakieru w samochodach.
3: Ale to dlatego, że taki karny kaktus ma ostre kolce, więc nic dziwnego, że lakier porysowany.
1: No właśnie, dobrze.
4: Kama i Wiktor.
1: Karny kaktus czy karny kuktus?
3: Ja nie powiem tego na antenie, bo ja się bardzo boję, że się pomylę.
2: Ktoś dzwoni do nas. Halo, dzień dobry.
1: Halo.
5: Dzień dobry, Radio SK.
2: Tak, to pan naklejał te naklejki?
5: Nie.
2: A, to do usłyszenia.
5: Niech pan posłucha. Mam

0: Postać jak z kreskówki nas odwiedziła. Kamil Nosel z nami w studiu. Dzień dobry!
1: Dobry, dobry, dobry! Atakuje.
2: Jest Kamil, jest dobrze, jest 16 minut po godzinie 8.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
4: Nie ukrywam, ale z wielką przyjemnością pójdę do kina, nie tylko i wyłącznie po to, żeby usłyszeć mój własny głos.
0: Tak jest. Tutaj postacie, które wystąpiły, co prawda są to role epizodyczne, ale zawsze można się pochwalić, że wystąpiliśmy w najnowszym Toy Story.
4: Na wszelki wypadek nie wychodźcie do toalety, bo przegapicie. Ale prawda jest taka, że jesteśmy we trójeczkę i bardzo się z tego powodu cieszymy. No ale cieszymy się również, że was możemy wysłać do kina i z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: No dzień dobry. Lubisz bardzo, bardzo, czy nie bardzo? Bardzo, nie bardzo.
5: Bardzo, bardzo.
2: Bardzo dobrze. Toy Story 5 już za dwa dni premiera w naszych polskich kinach. No dobrze, jak u ciebie z tymi zabawkami?
5: No niestety te zabawki u mnie psocą.
2: Psocą, okej.
5: Okay. Tak, tak.
0: A czy jest jakaś jedna ulubiona zabawka twojego dziecka i co ona robi, kiedy was nie ma w domu?
5: Jest to pluszak, który niestety robi nam bałagan. Gdy wracamy do domu, okazuje się, że jest bałagan, a przecież to jest niemożliwe, żebyśmy my zostawili mieszkanie w takim stanie.
0: A może pies, może kot?
5: Nie, nie mamy zwierząt.
2: To ten twój pluszak też do mnie wpada.
0: Pluszak przechodni.
5: To jest możliwe. Poza tym złapaliśmy się też na tym, zauważyliśmy, że zmniejsza nam ubrania w szafie.
1: Okej.
5: Dokładnie.
2: Zastanawiam się właśnie. No dobrze, okej. Ukamy by było ostatnio widocznie też.
4: Dzięki, Aki.
2: Nie, tak patrzymy na siebie tutaj wszyscy.
0: Nie, bo tak się zastanawiamy się, czy wypada was wysłać do kina rodzinnie, wszystkich zaprosić na Toy Story 5, bo jak wy wyjdziecie, to znowu będzie w domu awantura.
4: To ja mam pewnego rodzaju rozwiązanie. To zróbmy tak. Kasia, dostajesz od nas rodzinne bilety na Toy Story 5, ale do tego dostajesz również zestaw zabawek z filmu Toy Story, które mam nadzieję, że nauczą twoje zabawki zachowywania odpowiedniego. I głośnik bezprzewodowy.
5: Super.
4: Że jak już te zabawki zrobią imprezę, to wszyscy sąsiedzi będą słyszeć.
5: Tak.
0: Ewentualnie na głośniku nagrajcie jakiś komunikat. Widzimy was, widzimy co robicie, widzimy was. Żeby co kilka minut, kiedy was nie ma w domu, taki dźwięk leciał. No.
5: Świetnie, dziękuję bardzo.
2: Pozdrów pluszaka od nas. Dobra.
5: Bardzo pozdrawiam.
4: Posłuchaj po metce.
5: Jestem wdzięczna za to.
0: No a my widzimy się w kinie.
3: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Proszę się zachowywać tam przy tych mikrofonach po drugiej stronie.
1: Jankes, przestań śpiewać.
2: Tutaj ledwo. Tutaj Eska w poniedziałek 15 czerwca.
0: Za chwilę
2: ale
0: Marcin,
2: się działo w weekend. Tak?
0: Marcin Procki za chwilę o tym, że zamieszki w Nowym Jorku po tym, jak finał NBA się skończył. Przed chwilą też były zamieszki w Paryżu, jak Ligę Mistrzów wygrali.
1: Nie no, wychodzi na to, że tylko kibice Wisły Kraków potrafią tak bez zamieszki.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
9: No, zdaje się, że doczekamy się pierwszych konkretnych upałów. W drugiej połowie tygodnia ma być ponad 30 stopni w Świętokrzyskiem, a dzisiaj marna 17, zaledwie w Starachowicach szykują się opady deszczu. No i wiatr wszystko będzie nam dokuczać.
4: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: 8.30 na zegarach. Zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alertami jest objętych 7 województw od Pomorza Zachodniego po Podlasie. Zamieszki w Nowym Jorku po mistrzowskiej fecie. Koszykarze Knicks w weekend wywalczyli mistrzostwa NBA. Tłumy wyszły na ulicę, blokowaną ulicę, ale doszło też do niszczenia samochodów. Odpalano fajerwerki, a 63 osoby zostały zatrzymane. Czołgi Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska w najbliższy piątek i sobotę podczas warszawskich targów obronnych, które odbędą się w Expo 21 przy Prądzyńskiego w Warszawie.
11: Wiktor
12: w Radiu SK.
13: 8.30, pół do 9. Fajnie, że z nami jesteście. Uwaga, uwaga, suchary przylatują.
14: Jaka jest ulubiona przyprawa filozofów? Kminek.
13: Dziękujemy.
15: To tłumaczy, dlaczego nigdy nie lubiłam kminku.
13: Ale to idźmy dalej. Ulubiona przyprawa kamy.
16: Kamy? Masło?
13: No. Nie, ten taki ten czarny w ziarnach. No.

0: Ellie Goulding do Klejona, no i Don't Want Your Love, 36 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda radiowa uroda w naszym przypadku, to jest live na TikToku właśnie wystartował.
1: Jesteśmy. Mm-hmm. Ja nawet mogę pokazać sobie się w bikini, jak będzie trzeba.
0: Nie trzeba akurat, wiesz?
2: Znaczy, szczerze mówiąc, w bikini cię nie widziałam, w swetrze tak.
1: Nawiązuję.
2: No, pokaż swój sweter.
1: No, tutaj proszę, no. Na rękach mam najbardziej. A nawiązuję do Ani Lewandowskiej, bo ona się pokazała w bikini.
0: Tak jest, piszą media tak, słuchajcie, strzaskana na Mahoń. Anna Lewandowska smaży swoje zabójcze mięśnie brzucha. No i rzeczywiście tam jest krata. Nad hiszpańskim basenem i nawet mówi tak. Drogie lato, już jestem gotowa.
1: To już.
2: Chicagowskie termometry, gdzie zima jest zimna jak w Polsce, odpowiadają. Aniu, czekamy.
1: Zapraszamy.
2: We are waiting for ya.
0: W sumie też tylu Polaków, że prawie się można poczuć jak w Polsce centralnej.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539.

0: 5420. Rotsar. Komfort na lata.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Remont? Malowanie? Spokojnie, z LeButBiz to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. LeButBiz, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
5: I po reklamie.

0: Kama właśnie oprowadza ludzi po studiu, ludzi z TikToka oczywiście.
1: Bardzo dobrze, TikTok w studiu Radia SK, polecamy się, zapraszamy, 12 minut do godziny 9. No dzisiaj suchary, dzisiaj jakoś sporo tak, sucharków się pojawiło, tak wyszło.
0: Samozwańczo powstał taki u nas taka sekcja suchara, która sama się nakręca, więc halo, dzień dobry, kto tym razem?
2: O, to czy ja też mogę sucharek?
0: Aha.
2: Co robi żartownik przy studni? Nabiera wodę.
0: No nie skumałam. Nabiera wodę. Żartowniś, rozumiesz? Żartowniś. Nabiera wodę.
3: To...
1: A co żar? A i co żar?
3: Właśnie nie czaję.
1: To też nie.
0: Dobra, ludzie, słuchajcie, wytłumaczę wam potem poza anteną.
1: Żartowniś?
0: Co robi żartowniś? Nabiera. A że jest przy studni, to wodę.
3: A, że nabiera!
1: To był wspaniały suchar. Mamy coś jeszcze?
0: Oczywiście, mam nadzieję, że teraz nie będę wam musiał tłumaczyć, o co chodzi.
4: No. Ej, jeśli martwi ludzie się nie żywią, to dlaczego żywi się martwią?
0: Teraz ja nie rozumiem. Jankes, Wiktor.
1: Ja nie rozumiem, co się tutaj dzieje w ogóle. Ale no dobrze, to mów, że muzyczka.
0: To proszę bardzo.

0: tak się zawsze czuję bez was.
1: Jest mnie pół. Tak sobie w domu siedzisz i śpiewasz?
0: Jest mnie pół wtedy.
2: Gdy nie ma was tu.
1: Za chwilę dziewiąta, no i rzeczywiście nas nie będzie, ale przyjdą kolejni hity na czasie, też już są przygotowane, także proszę się od radia nie oddalać.
3: No jakoś tak wyszło, że poniedziałki są generalnie dosyć suchym dniem, takim nie do końca ten teges,
1: więc patrz za okno.
3: Nie ma co się dziwić, że sekcja sucharów nam się zdecydowanie wysuszyła.
2: To uczy się powiększa, nie wszystkie się nadają na antenę.
1: Ale ten akurat, ten na pożegnanie, tak na odchodne, proszę bardzo.
4: Spotyka się dwóch jasnowidzów i jeden do drugiego mówi: wiesz? Na to drugi: wiem.
2: A to ja też jestem jasnowidzem często. Wiem.
1: Ja też wiem.
2: A ty, Kama?
5: I Wiktor.
3: Wydawało mi się, że mamy to ustalone od dawna, że ja wiem wszystko.
5: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
6: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
5: No wyobraź sobie, że nie.
7: No, to będzie okazja.
8: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move. Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Dobre opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Weekend był byle jaki, jeśli chodzi o pogodę. Dzisiaj też bez rewelacji, moi drodzy, na skali maksymalnie do 17 stopni. W Starechowicach szykują się opady deszczu, będzie też dosyć mocno dmuchać. Jutro cieplej, do 20 kresek i więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W prokuraturze w Chojnicach rozpoczyna się przesłuchanie Mateusza G. Mężczyzna został zatrzymany w związku ze śmiercią 75-latka na Pomorzu. Ciało taksówkarza znaleziono w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w miejscowości Młynki. O szczegółach Dominika Bakura.
3: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji, taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
2: Na 27-latek w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Jest reakcja na zawieszenie konfliktu między USA a Iranem na światowych rynkach. Notowane są obniżki cen ropy. Porozumienie zakłada otworzenie ciśniny Ormus, przez którą przepływa około 20% transportów ropy. Kamil Majchrzak, trzecim polskim tenisistą w historii z wygranym turniejem ATP. Polak wygrał turniej ATP 250 w holenderskim Herzogenaurach. W finale pokonał szóstą rakietę świata Alexa de Mirona.
4: Mi w najważniejszych momentach nie zadrżała ręka, jemu zadrżała. No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery.
2: A dzięki wygranej Majchrzak awansował na 47. miejsce w rankingu, najwyższe w karierze.
5: SK Starachowice News.
6: Agnieszka Jędrasik, do powiatu skarżyskiego trafi 700 tysięcy złotych z programu o ochronie ludności. Dzięki wsparciu możliwy będzie zakup nowego sprzętu dla ratowania mieszkańców.
7: Podpisuję wszczęcie postępowania przetargowego na zakup dwóch karetek dla naszego szpitala.
6: Mówi starosta Artur Berus. Niewiele osób wie, że w Starechowicach działa wyjątkowa Izba Pamięci Miasta. Można ją odwiedzić w filii Miejskiej Biblioteki Przemickiewicza. Wśród eksponatów są historyczne dokumenty, pamiątki po zakładach starechowickich. Więcej na ten temat na sk.pl.
8: Co ten Majchrzak i co ten Peszko? SK, Karniaki, Cup odpalone. Więcej szczegółów dosłownie za kilka chwil. Przypomnę Billie Eilish i piękny Birds of a Feather, dobra? Dosłownie za 6, może 7 minut. Będzie Bausa, będzie The Black Eyed Peas, który już wkrótce w Warszawie, a na początek Sombr, Michał Sapkowski. Witajcie, dwie po dziewiątej.

0: Jedyni i niepowtarzalni The Black Eyed Peas w Radiu SK. Let's get it started. Boguś, jak ostatnio ten zespół był w Polsce, sam opowiadał na antenie Radia SK, bo to nasz słuchacz. Wyposażył się, słuchajcie, w pieluchę, żeby stanąć w pierwszym rzędzie i żeby jak najdłużej tam zostać. Z tego, co mi powiedział, pierucha została użyta, ale tylko na jedyneczkę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. To jest dopiero determinacja, co? A z kolei Kamila, też nasza słuchaczka, ma na swojej liście trzy koncerty, które bardzo, bardzo chce w życiu zobaczyć. No to po tym środowym wieczorze zostaną tylko dwa. Boguś i Kamila, nie dość, że zobaczą koncert, bo daliśmy im zaproszenia, rozdawaliśmy je przez ostatnie dwa tygodnie, to akurat oni zobaczą się też z zespołem, bo to będzie spotkanie, to będzie meet and greet podczas Warsaw Music Festival. Black Eyed Peas pojawią się w Warszawie, będą też Kacperczyki, będzie Trips między innymi, będzie Alien i Mighties, będzie Calvi, Remy, a to już wszystko w środę 17 czerwca. Warsaw Music Festival z przytupem rozpoczął się już w ten weekend od Upperground 2026. Był Steve Angelo, który na moje rozbił bank. Grał najbardziej, że tak powiem, pop, ale był naprawdę fantastyczny w tym Berry Benassi, oprócz tego i między innymi Adbat. To jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o Warsaw Music Festival, bo za tydzień w sobotę, w sensie za tydzień, w ten kolejny weekend, między innymi Armin van Buuren. Za chwilę numer jeden w Polsce, kochani, Dawid Podsiadło i Sezon. Już za moment gram.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice, Kielecka 25.
8: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o Mundial, już dawno, dawno za nami. Pierwszy gwizdek, jeśli chodzi o SK Karniaki. Nie powiedziałem Alex Warren i Carry Home, przepraszam najmocniej. Tak, SK Karniaki Cup już też za nami. Tomek rozprawił się z zagadką z samego rana. Ona brzmiała tak, nie wiem, czy słyszeliście.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz

0: Jedyne co mogę robić, to podawać piłki albo atmosferę.
1: Tak już brzmiała odpowiedź, a tam było wygwizdane słowo atmosferę i Tomek wiedział, że słowo właśnie to jest tym brakującym. No i co? No i zgarniał udział w finale SK Karniaki Cup, bo kompletujemy taką drużynę. To wszystko na PGE Narodowym i będzie można zgarnąć 10 tysięcy złotych. Będzie też wspólna zabawa z ekipą Radia SK i oglądanie meczów w loży VIP. 1000 złotych kieszonkowego i jeszcze nocleg dla dwóch osób w hotelu w stolicy. Wy też możecie jutro z samego rana zgarnąć właśnie, nie tylko samego rana, w sensie jak się nie uda rano, to można później. No w każdym razie najważniejsza rzecz jest taka, żeby się zgłosić totalnie za free na sk.pl. Dua Lipa Veste za moment, później Juste, Jack Stanley John, czyli Turn the Lights Off.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Dla niektórych wspomnienie weekendu, dla innych zapowiedź kolejnego. Ale po co czekać na weekend, skoro można za pomocą naszej aplikacji, aplikacji Radia SK, odpalić SK Live Remix, kiedy tylko chcecie. Użel i Moving to the Sun w Radiu SK tuż przed godziną 10 po 10 Sanach. Na sam początek kolejnej godziny hitów w SC.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
4: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
3: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
4: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
3: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Mamy prawo ponarzekać na pogodę. Czerwiec póki co nas nie rozpieszcza. Dzisiaj na skali w Starachowicach do 17 stopni. No i szykują się opady deszczu. Nie zapominajcie o parasolach. Na odczucie chłodu będzie potęgował dosyć mocny wiatr.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Minęła 10, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu, 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej, a przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
14: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa, przyznał się do zabójstwa taksówkarza, wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy, zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes.
13: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne, kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Pakiet CPN w obecnej formule kończy dziś funkcjonowanie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza. Pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach.
15: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
13: Mówił premier Donald Tusk, a na ceny paliw powinny pozytywnie wpłynąć informacje o porozumieniu między USA a Iranem, które oficjalnie ma zostać podpisane w piątek. A w ten weekend wydarzenie Małopolska Tour to coś dla fanów turystyki rowerowej. W sobotę i niedzielę na Pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będą też nowości w postaci rywalizacji MTB i Gravel. Na trasie wyścigów spotkacie eskową ekipę.
2: SK Starachowice News.
10: I Agnieszka Jędrasik, dobre wiadomości dla zmotoryzowanych. Już jutro na trasę Tychów Stary Starachowice wraca stała organizacja ruchu. Jak informuje firma DART, przebudowa tego odcinka drogi 744 dobiegła końca. O tym na sk.pl. Szukasz pracy w Świętokrzyskim? Najłatwiej znajdziesz ją w powiecie Buskim w Kielcach. Tam bezrobocie nie przekracza 6%, mówi Aneta Królik z GUS-u.
16: Najwyższa wystąpiła w powiecie opatowskim, 16,4%.
10: Jak wygląda sytuacja w innych powiatach? O tym na sk.pl.
17: Czyli Milki w remiksie Davida Getty, numer 2 z gorącej 20 Radia SK, czyli znów zaglądamy do najfajniejszych hitów, jakie dla was mamy. Damiana Dawid też będzie, Rihanna i Joy End of Beginning też się zapowiadają. W Stanach już teraz 10:02 na zegarach, Westy już grają, Michu, witajcie.

0: Rihanna i Disturbia na antenie Radia SK. Już jakiś czas temu obiecałem wam, że raz na jakiś czas będę wrzucał tak zwane mało przydatne, czy wierzę, że... Wiecie, takie, jakieś takie kompletnie nieprzydatne ciekawostki, jak nie wiecie, jak zagadać do kogoś, albo jak winda z szefem za długo jedzie, albo jak przy kolacji jakaś taka cisza w domu. No to Grzechu też wspomógł mnie w tym mało przydatnym, czy wierzę, że...
1: Czy wiesz, że polski to trzeci najtrudniejszy język na świecie?
0: Czy akurat trzeci to chyba jest jednak zbyt subiektywne, żeby tak ocenić, ale na przykład taki mandaryński ma tysiące znaków, których trzeba się nauczyć, japoński ma bodaj kilka systemów pisma, arabski, koreański, węgierski, fiński też wolałbym się nie uczyć, ale znajomość polskiego to jest faktycznie super moc. Taka znajomość w sensie, że potrafimy się posługiwać, bo nie dość, że sporo reguł, to jeszcze więcej wyjątków niż reguł. Ostatnio mój Jadaś chciał powiedzieć, że coś się będzie działo w następnym tygodniu i powiedział w następnym tydzieniu. Co dziwić nie może, bo to logiczne. Nie to, co polski język. W polskim języku i ciebie też bardzo, czyli Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino za kilka chwil. Wcześniej Joe and the Beginning i Thomas Gray Rumors. Radio
2: SK. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
4: A flat white?
3: Też.
4: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki One, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Firma Starsandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandluo.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: I po reklamie.

się wszyscy! Mam dla was nową muzę i nie zawaham się jej użyć. David Guetta i Alok tworzący reggae? No niekoniecznie, ale inspirujący się jak najbardziej. Kilka lat temu amerykańska formacja reggae Stick Figure wydała numer Angels Above Me. No i teraz mamy nową wersję. Trochę reggae, a trochę bardzo nie reggae. Bardzo proszę, David Guetta, Alok, Stick Figure.

0: wciąż brzmi kapitalnie. Anastasia, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Left Outside Alone. Polski tenis na mocnej i wznoszącej, naprawdę. Kamil Majchrzak, trzecim po Fibaku i Hurkaczu Polakiem, który wygrywa singlowy turniej ATP, pokonując po drodze tenisistów z pierwszej dziesiątki, trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki. To działo się w takiej miejscowości, której nazwy nie jestem w stanie wymówić, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Kamil Majchrzak na swoich social mediach pisze o tygodniu, którego nie zapomni. Jest cała masa podziękowań i jest jeszcze na końcu hashtag The best is yet to come, czyli najlepsze dopiero nadejdzie. Wierzymy w to, Kamil, tak samo mocno jak i ty. Gratulacje. Marshmello, Ellie Goulding, za chwilę wesce, później Glass Animals u nas.
1: Autopromocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Ceny.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Vita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25.
10: Możliwa sprzedaż ratalna. I po reklamie.

0: Legendary Lovers kończy tę godzinę hitów w Radiu Łezka. To Katy Perry i świeżynka od niej tuż przed 11. Po godzinie 11 będzie Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Esce.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl.

0: Reklama. Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Lebut Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Lebut Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Lebut Bis, Starachowice, Kielecka 25.
3: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: A ciepło to dzisiaj nie będzie, zwłaszcza, że silniejsze wiatry daje się we znaki. Termometry maksymalnie wskażą 17 stopni, no i w Starachowicach może popadać. Na jutro bez deszczu wyjrzy słońce do 20 stopni maksymalnie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
11: Jest 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy zakończyli pracę na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Kilka dni temu odnaleziono tam ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne. Prace trwały od czwartkowego poranka. Dziś prokuratura ma podsumować swoje prace.
12: Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia.
11: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia Magdalena H. Lekarz patomorfolog jest byłą właścicielką nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzuty. Część sportowców dostała swoje pieniądze. Szef PKO Radosław Pisiewicz zapewnił przed chwilą, że dotrzymał słowa. Do niektórych sportowców dotarły obiecane nagrody za medale olimpijskie. Problemy z wypłatami pojawiły się po aferze Zonda Krypto. Teraz duża awaria w Welobanku. Od rana po weekendowej przerwie technicznej nie działa część usług. Nie ma m.in. dostępu do aplikacji. Działają karty i bankomaty, ale klienci nie mogą płacić kartą w internecie z użyciem e-PIN-u. Welobank przejął właśnie klientów detalicznych City Handlowego. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem. W nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
8: SK Starachowice News.
13: I Agnieszka Jędrasik, zaczynamy od dobrych wiadomości dla kierowców. Od jutra na odcinku Tychów Stare Starachowice zostanie przywrócona stała organizacja ruchu. Zakończyły się już prace związane z przebudową fragmentu drogi 744. Jeden z najważniejszych eksponatów Muzeum Orła Białego w Skarżysku doczeka się remontu. Chodzi o samolot transportowy IU-14. Pierwsze zabezpieczające prace już ruszyły.
14: Wymiana okien, uzupełnienie zegarów w kabinie pilotów, wymiana kopułki.
13: Mówi dyrektor Anna Myślińska. Koszt prac szacowany jest na 190 tysięcy złotych.
15: Jedenasta dwie na zegarach, to dobry moment na to, żeby zagrać wam coś fajnego. Chcecie potańczyć? To będzie okazja, bo będzie chociażby Bledka i nowy numer od niej, czyli Tańcz. A na początek też tak taręcznie, bo Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nick Minaj. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Another i 54 Ultra, czyli Talk to You na antenie Radio SK. Jeśli dobrze kojarzę, 54 Ultra funkcjonuje w New Jersey, czyli no do Nowego Jorku ma niedaleko. No właśnie, jakbyście mogli, to pojechalibyście pozwiedzać Nowy Jork? Ja zawsze, choćby na weekend, no. Co oznaczałoby, że tyle samo czasu spędziłbym pewnie w podróży, co na miejscu. No ale jest coś wyjątkowego w Nowym Jorku. Mieszkać na pewno bym nie chciał, ale zwiedzać, oddychać atmosferą zawsze. Miasta, które nigdy nie śpi, w ten weekend faktycznie nie spało. Po zdobyciu przez Knicksów pierwszego od 53 lat tytułu mistrzów NBA, miasto nie spało, bo wyszło na ulicę i śpiewało. Co śpiewało? Tak się drą, że ciężko było rozpoznać. Wiem, Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys. No my w Esce, no zawsze wiemy co dobre, no gramy wam ten numer naprawdę mocno często. Karol G w Esce, za moment, później Teddy Swims u nas i Mr. Know It All. Radio
1: SK. Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: I po reklamie.

0: Pitbull i Karniaki Cup. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK, czyli International Love. SK Karniaki Cup, dokładnie tak. Kto rano nie słyszał, to tego informuję. A kto słyszał, temu przypominam, że już dzisiaj rozstrzygnięcie mamy. Tomek wiedział, że Sławkowi Peszko chodziło o słowo atmosferę w jego wygwizdanej wypowiedzi. Kolejna zagadka już za chwilę będzie na SK.pl i to tam możecie się zgłosić i możecie sprawdzić, czy wam wszystko z tych nagród, które mamy dla was, pasuje. No bo trzeba być 4 lipca w miarę dyspozycyjnym, bo wtedy jest wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym z nagrodą główną 10 tysiącami złotych do wzięcia. Oprócz tego będzie niezła zabawa z ekipą Radia SK i ze Sławkiem Peszko też w loży VIP, 1000 złotych kieszonkowego i nocleg. To wszystko, wszystko do sprawdzenia na SK.pl przy okazji zgłaszania się do naszej akcji. Summer i Back to Friends za moment, a później Lady Gaga w SC.
1: SK Karniaki Cup.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest...

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
4: I po reklamie.

0: wierzę, że pisze się Siget, a wymawia się Siget? Siget.
1: Czy ty mnie obrażasz w tym momencie?
0: Ja cię zapraszam bardzo. A czy ciebie to nie zapraszam, ale słuchaczy to zaprosimy na pewno na ten budapesztański, węgierski, cudowny festiwal, na którym właśnie Jazzy,
1: która to wiele wyjaśnia.
0: Kentyna jedna Antoni Radiańska, która tam się pojawi. Tam w ogóle jest bardzo dużo. Jest Sombr, który też się przecież u nas pojawia. Luis Capaldi, Natasza Bering. Dobra, ale to będzie później, bo teraz będzie Łukasz Duńczyk.
1: Najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. To jest najważniejsza informacja.
0: Tak.
1: A ja wam będę grał Damiana Dawida między innymi.
0: Najlepsze popołudnia zaczynają się w Esce. Łukasz z Łukaszem z Duńczykiem. Michu Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings24.pl

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
4: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
7: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
8: Świeże papardele, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
7: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
8: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
7: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: Deszcz, dosyć mocny wiatr na skali do 17 stopni. Tak zapowiada się popołudniem w Starachowicach. W nocy chłodno. Minimalnie 10, jutro do 20 kresek i powinno być sporo rozpogodzeń.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
19: Minęła 12. Paulina Horwatowska, to jest SK News. Strzelanina w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna, postrzelony na jednej z ulic miasta. Według świadków sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia.
20: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to gdzieś Teksas.
21: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi: nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
19: Policja prowadzi obławę i szuka napastnika, a funkcjonariusze apelują do świadków o kontakt i przekazywanie informacji mogących pomóc w zatrzymaniu sprawcy. Przełom w sprawie nagród dla olimpijczyków. Zaległe pieniądze trafiły do medalistów igrzysk. Prezes PKOL Radosław Piesiewicz poinformował, że wypłacono wszystkie obiecane nagrody.
0: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania nasze wypełniliśmy, a zobowiązanie po Zonda Krypto. Dzięki prywatnym sponsorom te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
19: A chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, w tym m.in. o skaczków narciarskich. Silny wiatr w Łódzkiem. Strażacy od wczorajszego południa interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa. Te zrywały linie telekomunikacyjne i uszkadzały samochody. Najwięcej zgłoszeń było w samej Łodzi. Nikt nie został ranny.
16: SK Starachowice News.
22: I Agnieszka Jędrasik. Niepokojące sygnały ze świętokrzyskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia w regionie wzrosła do poziomu 8,7%, spychając nas na koniec krajowej stawki.
23: Gorsza sytuacja panowała jedynie w województwach warmińsko-mazurskim oraz podkarpackim.
22: Mówi Aneta Królik ze świętokrzyskiego GUS-u. Amfiteatr Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowic przyjadą DJ-e z całej Polski. To już 11 lipca. Szczegóły na sk.pl.
24: Ale nam dobrze idzie, słuchajcie. Zobaczcie, już 3 minuty po godzinie 12. Wszystko to najgorsze w tym tygodniu, czyli poniedziałkowa pierwsza połowa już za nami. Się pójdzie zaraz na jakiś obiad, potem jakaś kawka, ploteczki ze znajomymi i jakoś ten poniedziałek w pracy zleci. ASK wam to uprzyjemnia i gra hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Proszę bardzo, do ploteczek przy ekspresie do kawy w kuchni teraz Damiano Dawid dołącza, a potem m.in. bardzo wakacyjny kawałek od Kuby i Kuby. To jest SK, to hity na czasie.

0: David Guetta i Sam Martin w Radio SK. I te przepiękne, rozluźniające skrzypki na końcu, które obniżają poziom stresu w poniedziałkowe popołudnie. Słuchajcie, przepiękne zachowanie kibiców Japonii na tegorocznym mundialu. Oni przynoszą ze sobą na mecze, słuchajcie, niebieskie worki, do których po meczu zbierają zostawione na trybunach butelki, kubki i opakowania po jedzeniu. Jaka to jest piękna zasada. Aż się prosi, żeby ją wprowadzić, jak będziemy organizować domówkę dla znajomych.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: Energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
7: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodstar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodstar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
2: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl.
9: Po reklamie.

0: No, biały szum działa bardzo kojąco, a taki szum od Kaśki Sochackiej jeszcze lepiej. To jest Radio SK, to są hity na czasie, już za 22 minuty 13, czyli słuchajcie, jakoś leci nam ten poniedziałek. Ja wiem, że wiele osób na ten dzień narzeka, że energii nie ma, nie ma motywacji do pracy, nic się nie chce, ale nie każdy tak ma. I ja właśnie takich osób teraz szukam, które są dzisiaj generalnie zadowolone i nas pociągną ze sobą do góry. Dajcie znać, dlaczego ten poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Może koleżanka z pracy się jakoś tak ładnie do was uśmiechnęła i macie dobry humor. Jeżeli macie coś pozytywnego do powiedzenia na temat tego poniedziałku, to ja na was właśnie czekam. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski, a jeśli wstaliście lewą nogą i was od rana trzyma, to ja wam za chwilę zagram Edka Sheerana i powinno zrobić się lepiej.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste.

0: praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV.

0: nowa gwiazda na polskiej scenie. Marisa w Radiu SK, gramy hity na czasie, a Jola się dzisiaj czuje jak gwiazda w swojej pracy.
1: Cześć SK, u mnie w pracy dzisiaj bardzo przyjemnie, radośnie i wesoło.
0: A, czyli podwyżka pewnie.
1: Mam imieniny, więc przyjechałam do pracy z pysznym ciastem.
0: A, okej.
1: A w zamian za to od kolegów, koleżanek dostałam przepiękny bukiet kwiatów. Pozdrawiam serdecznie, miłego,
0: jak hej. Jak ktoś ma urodziny albo imieniny w pracy, to jest zawsze piękny moment, bo wtedy jest to zjeść do kawki. A poza tym te kwiaty to jest wyzwanie rzucone twojemu facetowi, bo on teraz nie może być gorszy. Wy też dawajcie znać, dlaczego poniedziałek to u was dzień dobry. Czekam na głosówki.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebudbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebudbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Mamy prawo ponarzekać na pogodę. Czerwiec póki co nas nie rozpieszcza. Dzisiaj na skali w Starachowicach do 17 stopni. No i szykują się opady deszczu. Nie zapominajcie o parasolach. Na odczucie chłodu będzie potęgował dosyć mocny wiatr.
14: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jedna osoba nie żyje. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Na miejscu jest nasz reporter Arek Michlewicz.
17: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
18: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
17: Na miejscu pracują również policjanci. policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
16: Policja ustala tożsamość ofiary, a w mieście zorganizowano także blokady dróg. Pakiet CPN jeszcze zostaje, ale bez obniżki akcyzy. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, 98 6,52, a diesla 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy szykują się na droższe paliwo. Czerwiec to ostatni moment na złożenie wniosku o 800+ bez straty pieniędzy, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia.
16: A przypomnijmy, od tego roku obowiązują też nowe zasady dla obywateli Ukrainy. Aby otrzymać 800+, rodzic lub opiekun musi być aktywny zawodowo.
19: SK Starachowice News.
20: I Agnieszka Jędrasik, Marek Materek został laureatem Nagrody Emeryk Świętokrzyski. Kapituła wyróżniła prezydenta Starachowic za skuteczne działanie na rzecz rozwoju miasta. Aspirant Przemysław Kapusta z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie został odznaczony na wykusie honorową odznaką zasługi imienia Ponurego. Wyróżnienie otrzymał za bohaterską akcję ratunkową, podczas której wraz z kolegą wyniósł z płonącego domu poparzonego mężczyznę.
21: Zauważamy mężczyznę. Staramy się odtransportować go od tego najgorszego, czyli tego ognia.
20: Honorowe odznaki odebrało 7 policjantów, o tym na sk.pl.
22: Słuchajcie, dobrze, że nasi nie grają na tegorocznym mundialu, bo dzisiaj Szwecja grała z Tunezją, a my byśmy byli na miejscu Szwecji. O 4 rano trzeba by było wstawać, a byśmy byli teraz niewyspani w pracy, byśmy tylko siedzieli i ziewali. Nasi piłkarze po prostu się o nas troszczą i tego się trzymajmy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A jeśli was szef zestresował, to słuchajcie tego. Ach, jaki tu jest relaks, jak teraz stres spada. To jest właśnie Radio SK. 4 minuty po 13 i Alan Walker.

0: Energią wchodzimy w nowy tydzień. Florida i Kesha w Radiu SK, gramy hit na czasie. A jak dobrze wejść w nowy tydzień, co zrobić, żeby poniedziałek to był dzień dobry? Kuba ma sposób.
1: Siema Radio SK, moja propozycja na poniedziałek to jest tak: po ciężkim weekendzie jedna kawka, druga kawka, spojrzeć na ukochaną i wchodzimy z buta w ten tydzień. Pozdro.
0: No tak, to prawda, wystarczy czasami jedno spojrzenie, jedno na drugą połówkę i wiemy, że lepiej zejść z oczu. Krótko mówiąc, druga połówka potrafi postawić nas do pionu. W złym i dobrym tego słowa znaczeniu.
2: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. No w końcu, słuchajcie, mamy trawę na miarę XXI wieku. Właśnie wyczytałem, że murawa, na której grają piłkarze podczas tegorocznego mundialu, jest wyjątkowa. Rolnicy z Kanady i Stanów Zjednoczonych podobno stworzyli specjalne odmiany nasion, które potrzebują mniej wody niż zwykła trawa. Bo tam jest teraz bardzo gorąco, są upały i dzięki temu mogą mniej podlewać. A właśnie, a propos klimatu w USA...
1: Mistrzostwa świata w Ameryce to będzie taki klimat, że nawet VAR poprosi o...
0: No właśnie, co zostało wygwizdane? Co dokładnie powiedział Sławomir Peszko? Możecie to odgadnąć na sk.pl. Tam za darmo się zgłaszajcie, bo wystartowała nasza zabawa SK Karniaki Cup. Tu się dzieją prawdziwe mundialowe piłkarskie emocje. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym i nagroda główna 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw odgadnijcie, co powiedział Sławek Peszko. Na sk.pl możecie za darmo się zgłosić i ten dźwięk jeszcze raz odsłuchać. Jutro dzwonimy do Was w tej sprawie.
2: W czasie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków. SK Karniaki Cup w Radiu SK.
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
5: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
17: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości

0: Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie.

I tak się właśnie będziemy rozluźniać w upalne popołudnia w czasie urlopu. Bardzo wakacyjny hicior, nowość, Gips i Kukon, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a nasz koszykarz Jeremy Sochan dostanie gigantyczną premię. Jego drużyna, przypomnę, w ten weekend wygrała ligę NBA w finale New York Knicks. Po 53 latach tytuł trafił do tej drużyny. I co ciekawe, każdy zawodnik tej drużyny za mistrzostwo otrzyma dodatkowe $770,000, co daje prawie 3 miliony złotych. Ale co ciekawe, nasz koszykarz Jeremy się za bardzo nie napracował, bo w trzecim meczu finałów spędził na boisku 10 sekund, w czwartym 4 minuty, a w piątym 9 sekund, co łącznie daje 4 minuty i 19 sekund. Także drodzy rodzice, jeśli w szkole waszego dziecka są jakieś zajęcia z koszykówki, to myślę, że warto zapisać, to się może zwrócić.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
9: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
8: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
9: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
8: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Radio SK poleca Kazimiernication. Prawdziwie bezspinkowy festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: A ciepło to dzisiaj nie będzie, zwłaszcza, że silniejszy wiatr daje się we znaki. Termometry maksymalnie wskażą 17 stopni, no i w Starechowicach może popadać. A jutro bez deszczu wyjrzy słońce do 20 stopni maksymalnie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Minęła 14. Paulina Horpatowska, to jest SK News. 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. może trafić do więzienia nawet na 12 lat. Grozi jej też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie w tej sprawie. To po tym, jak na jej byłej posesji pod Rzeszowem znaleziono szczątki ludzkich płodów i odpady medyczne.
4: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy.
8: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby lekarskiej Jakub Kosikowski. Kijów liczy straty po nocnym ataku. Co najmniej 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych. To jeden z najpoważniejszych ostrzałów w ostatnim czasie, a głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Peczerska. Koniec problemów na śląskim odcinku A1. W Dobieszowice, przystanie bujać kierowcami, wybrano wykonawcę naprawy trasy Pyżowice-Piekary Śląskie. Drogowcy zdemontują około 3 km najbardziej zniszczonej jezdni.
0: Przywrócimy pełną nośność i równość jezdni oraz zapewnimy trwałość eksploatacyjną autostrady. Kierowcy zyskają wyższy stopień bezpieczeństwa i komfortu podróży. Zlikwidujemy również obecnie obowiązujące ograniczenie prędkości do 80.
8: Zapowiada Szymon Haczyk ze Śląskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Remont potrwa kilka lat, a pierwszy etap zakończy się w połowie przyszłego roku.
2: SK Starachowice News.
17: I Agnieszka Jędrasik, runął 50-metrowy maszt telekomunikacyjny w Krajnie Pierwszym. Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia i sprawdza, czy była to awaria, czy też ktoś celowo uszkodził konstrukcję. Samolot Ju-14 stojący na terenie Muzeum Orła Białego w Skarżysku przejdzie remont. Co zostanie zrobione, o tym dyrektor muzeum Anna Myślińska.
20: Usunięcie wżerów w powłoce aluminiowej, malowanie odpowiednimi farbami, które należą do powłoki aluminiowej.
17: Koszt prac to 190 tysięcy złotych, o tym na sk.pl.
21: A ja wam wszystkim życzę takiego szczęścia, jakie mnie przed chwilą spotkało, słuchajcie. Odpalam telefon, a tam powiadomienie, że paczka na mnie w automacie czeka. To zawsze cieszy, nieważne ile zapłaciliśmy. Do pracy dokładam hity na czasie i będzie można nucić turururu. David Guetta już teraz, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Poniedziałek też można wyluzować, jak się okazuje. Też może być dobry humor. Bausa. Tak wam gra Radio SK. To są właśnie hity na czasie. Dlaczego ten poniedziałek to dzień dobry? Dajecie o tym znać głosówkami na Messengerze Eski. U Anity jest naprawdę dobrze.
1: Ja mam dzisiaj fajny dzień, bo udało mi się znaleźć w domu kawę. Bo już nie było, ale znalazłam jakieś tam, nie wiem, resztkę w ziarnach, przeszukałam wszystkie szafki, zmieliłam sobie i zrobiłam sobie kawę i ta kawa tak mnie postawiła na nogi, że czuję się, jakbym mogła wszystko dzisiaj. Pozdrawiam.
0: Anita, świetnie, że jesteś taka nakręcona, bo domownicy już się zastanawiają, co tam dobrego na obiad dzisiaj przygotujesz. Radio
2: SK. Reklama. Komfort w upalne dni w Twoim domu, mieszkaniu, biurze czy obiekcie przemysłowym zapewni Ci klimatyzacja z firmy Rotsar. Profesjonalny montaż i serwis.
3: Cena z montażem już od 3500 zł.
2: Rotsar. Największy salon klimatyzacji w regionie. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420. Rotsar Klimatyzacja. Starachowice, Kielecka 25.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
9: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

0: Nie. A to jest po prostu genialne rozwiązanie, słuchajcie. W Poznaniu stanął najbardziej wypasiony butelkomat w Polsce, który przyjmuje, uwaga, 100 opakowań jednocześnie. Czyli do tego butelkomatu nie musimy każdej butelki osobno wkładać, z czego co trzecia nam się zawiesi, trzeba wkładać jeszcze raz. Tylko normalnie wyrzucamy wszystkie butelki z worka, automat szybko nam przelicza kaucję i gotowe, nie trzeba stać pół godziny przy butelkomacie. No to czekamy, aż w całej Polsce to wprowadzą, bo wtedy skończą się wyścigi do butelkomatu przed sklepem, prawda? No bo nic tak nie przyspiesza kroku, jak widok tego pana z pełnym workiem na drugim końcu parkingu.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
3: Czas na zabawę w Radiu SK.
4: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
3: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
15: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź Starachowice Kielecka 25.
16: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
17: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
20: I po reklamie.
21: Let's go.

0: ale Farben w Radiu SK. To są hity na czasie, za ale 5 fajnie. Minut będzie godzina 15. Słuchajcie, już niedługo, jeszcze trochę w pracy wytrzymamy. Zaraz przyjdzie wieczorna zmiana, będzie można pójść do domu.
1: Ja jestem właśnie w tej sytuacji. Twoje już przyszło, nie musisz czekać do wieczora, wystarczy godzina 15
0: nawet
1: na zegarach.
0: Nawet nie wiecie, jak cieszę się na wasz widok. Kasia Węsielska, Michał Hanczak.
1: I to nie dlatego, że nas tak lubisz, tylko dlatego, że jest poniedziałek i chciałbyś już być w domu.
0: Bo będziecie grali hity na czasie, dyplomatycznie
2: o,
0: wam odpowiem.
2: Patrz, jaki dyplomata. Rzeczywiście będzie na przykład coś od Damiana Dawida albo Dua Lipy.
1: Fajnie będzie.
0: I Taylor Swift też będzie, która się do wesela podobno szykuje. Takie rzeczy w Radiu SK wrzucamy
2: do wesela się zagoi.

0: Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy. Polskie pieczarki, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL, 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Kaufland.

0: Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Przypominajkę mamy dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Sadowej, jest już w pełni przejezdna. Pogodzie się przyglądamy. Wieczorem może popadać, w nocy spadek temperatury do 10 stopni. Jutro maksymalnie 20 w Stargowicach. Powinno być sporo słońca.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie niepoczytalny. Tak uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył postępowanie. Jarosław W. rok temu zabił ortopedę Tomasza Soleckiego. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Będzie tam przebywał do czasu, aż biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. Wtedy będzie mógł wyjść na wolność. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy badają wątek dotyczący Zbigniewa Ziobry i jego poszukiwań. Sprawdzana jest też możliwość pomocy w ukrywaniu się byłego ministra sprawiedliwości. Ziobro jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a o szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
7: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono.
6: Małopolska Tour już w ten weekend. To propozycja dla fanów turystyki rowerowej. Na pustyni Błędowskiej zaplanowano rajdy dla dzieci, ale będzie też rywalizacja MTB i gravel, a na trasie wyścigów spotkacie naszą eskową ekipę.
8: SK Starachowice News.
9: Agnieszka Jędrasik. Policyjny pościg za 14-latkiem zakończył się w sądzie rodzinnym w Tarłowie. Nastolatek, jadąc motocyklem bez uprawnień, nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec przed funkcjonariuszami. Porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Jak tłumaczył, obawiał się konsekwencji. Amfiteatr Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowic przyjadą DJ-e z całej Polski.
10: Kierujemy się house'em. No. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
9: Mówi organizator Łukasz Świstak.
11: Wrzuć na luz!
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Dwie minuty po godzinie 15.
17: Czas najwyższy wrzucić na luz. Ile można ten poniedziałek ciągnąć? Kończmy go.
16: Życzę wam, żebyście mogli dzisiaj świętować, bo jest dzień wiatru i żebyście żeby was szybko wywiało z pracy.
17: No właśnie, właśnie, żeby przeminęło z wiatrem, chociaż najszybciej to jednak przemija wypłata.
16: Damiano Dejwit już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska.
17: Mikał Kanczak, dzień dobry.

0: Mogłabym tak śpiewać co rano i budzić mnie, aczkolwiek wiem, że po miesiącu miałabym dosyć Taylor Swift, bo każdy dźwięk budzika dokładnie tak działa. Elizabeth Taylor za nami Westy.
1: 15 minut po godzinie 15. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba.
0: Ale o czym ty mówisz, o moim przyjściu do pracy dzisiaj?
1: Nie. Dzisiaj mamy bardzo ważny dzień. Mija 20 lat od takiego słynnego nagłówka w jednym z tabloidów. To dotyczyło też mundialu piłki nożnej.
0: Jezu, to się w ogóle nie zestarzał, bo na tym mundialu tegorocznym nie ma znowu.
1: Byliśmy wtedy po meczu Polska-Ekwador, który przegraliśmy 0-2 na mundialu w Niemczech. No i taki pojawił się wielki nagłówek, wielkie białe litery na czarnym tle. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. To z dedykacją dla piłkarzy wtedy.
0: W tym roku nikt tego nie napisze, bo nie gramy na mundialu. Można było, można
1: ale
0: było.
1: Poniedziałkowe popołudnie można by było tymi słowami odpisać na przykład szefowi na maila, jeżeli od nas czegoś chce, a nas to wkurza. Że wstyd, że kompromitacja, że żenada, że hańba.
0: To
1: ale
0: uznajmy,
1: wiadomo, że nikt tego nie napisze,
0: że to jest najlepszy
1: boi.
0: Komentarz do wielu wydarzeń dziś. Wstyd, kompromitacja, żenada, hańba. Nagrajcie głosówkę z wydarzeniem, z sytuacją z waszego życia dziś, do którego to byłby najlepszy komentarz.
1: Ulży wam. Jak powiecie to na głos nam, swoim przyjaciołom z radia, Kasi i Michałowi, to na pewno będzie wam lżej. A my za was może załatwimy tę sprawę jakoś.
0: To co?
1: Głosówki
0: do szefa? Mail o takiej treści? My
1: czekaj,
0: teraz?
1: Wstyd, żenada, przez jakie rzeczy?
0: Nie wiem, czy się usłyszymy za kilka minut, ale na pewno wam Justina Biebera w związku z tym zagramy.
2: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: też. Kuban Mrozu, Faust w Radiu SK. Zanim spadnie deszcz, trochę to może być prorocze.
1: No tak, ostatnie dni są takie, że na zmianę. Deszcz, słońce, ale do tego akurat nie pasuje hasło wstyd, że nada kompromitacja
0: hańba. Trochę pasuje, do deszczu pasuje.
1: No jeżeli ktoś zwłaszcza miał jakieś plany plenerowe, no to może, faktycznie, ale rzeczywiście świętujemy dzisiaj 20-lecie słynnego nagłówka dotyczącego naszych piłkarzy, którzy przegrali na mundialu z Ekwadorem 20 lat temu. Wstyd, że nada kompromitacja hańba. Pytanie.
0: Teraz nie przegramy, bo nas nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
1: Nie kopmy leżącego. Ale może coś takiego u was się dzisiaj wydarzyło, co można podsumować tymi słowami.
0: Karolina.
2: Stanie anginy dzień przed egzaminem dyplomowym na studiach. Wstyd,
0: hańba. Doskonale to rozumiemy, ale też sobie radę.
1: Mówimy za ciebie, bo ty powinnaś teraz się bardzo oszczędzać, jeśli chodzi o głos.
0: Ale nie było słychać jakoś, więc da sobie radę.
1: A może to jest taka ściema?
0: Nie, to by chyba nie nagrywała głosówki do radia. Chociaż znamy takie przypadki, że żeby usprawiedliwić i uwiarygodnić pewne tezy, ludzie posuwają się do różnych rzeczy. Nagrajcie, jaka sytuacja z waszego życia pasowałaby do tego przewodniego hasła. Wstyd, żenada,
1: kompromitacja, hańba. Czekamy głosówki na Messengerze Radia SK, przyjmujemy.

0: 15.38 w tej chwili na zegarkach. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, to jest Radio SK. Wrzucamy razem na luz.
1: No i sprawdzamy, do czego byście dzisiaj użyli niewybrednego komentarza pod tytułem wstyd, żenada, kompromitacja, hańba. 20 lat miał takiego nagłówka, którym kiedyś opatrzono granie polskich piłkarzy na mundialu. O, co za zaskoczenie, nie chcę powiedzieć.
0: Ale już dobrze, zostaw tych piłkarzy. Na razie mamy naszych słuchaczy i ich historię z poniedziałku, jak na przykład historię Kingi.
1: Kinga

0: Paweł, z czym się wiele osób może utożsamić?
1: Wstyd, że nada kompromitacja.
2: Witam. A ja takie słowo, takich słów używam co miesiąc przy wypłacie.
0: Zabrzmiało znajomo.
1: Jest nas więcej.
3: Radio SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówię to de Santo, Użel, a także Altranatei na antenie Radia SK.
1: Tuż przed 16:00, mam nadzieję, że wychodzicie powoli z pracy. Jeżeli wychodzicie,
0: albo
1: to
0: z siebie.
1: Dobrze. A z siebie też. Jeżeli nie wychodzicie, to też dobrze, bo trzeba zawsze patrzeć na miłą stronę życia.
0: Po godzinie 16:00, po newsach, po kolejnych hitach na czasie, które wam zagramy, powiemy wam, co zrobić, żeby zagrać na Stadionie Narodowym. Uwaga, nie trzeba być profesjonalnym piłkarzem, ani gwiazdą muzyki pop.
1: No trzeba słuchać Radia SK. I zagramy wam też jedną z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
8: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
7: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
8: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
7: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
9: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: No, niech w końcu zrobi się cieplej. Jest szansa, że w drugiej połowie tygodnia pojawią się upały w regionie. A nadchodząca noc z temperaturą na poziomie 10 stopni, jutro do 20 kresek w Starachowicach, będą rozpogodzenia.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Minęła 16, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa obława po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Policja prowadzi kontrolę pojazdów i przeszukania terenu. Napastnik oddał kilka strzałów w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Ofiarą jest 44-letni obywatel Rosji.
17: Po oddaniu się z miejsca trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich bialskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
16: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z policji w Lublinie. Policyjni technicy przy pomocy wygrywacza metali poszukują teraz łusek. O włos od tragedii w Krainie Pierwszym pod Kielcami runął około 50-metrowy maszt telekomunikacyjny. Potężna stalowa konstrukcja przewróciła się tuż przy drodze i szlaku pieszym. To trasa, z której codziennie korzystają mieszkańcy i turyści.
0: Na miejscu funkcjonariusze wykonali niezbędne czynności, w tym oględziny, oraz rozpytali okolicznych mieszkańców. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności, w jakich stalowy maszt runął na ziemię.
16: Mówił Jacek Borek z kieleckiej policji, a lokalne władze nie wykluczają nawet sabotażu. W ten weekend warszawskie targi obronne. W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie zabraknie też pokazów i prezentacji nowoczesnych technologii obronnych. Targi odbędą się w warszawskim Expo 21.
5: SK Starachowice News.
13: I Agnieszka Jędrasik. Dobra wiadomość dla kierowców. Od jutra na odcinku Tychów-Stary Starachowice zostanie przywrócona stała organizacja ruchu. Zakończyły się prace związane z przebudową tego fragmentu drogi. 7 policjantów odebrało na wykusie honorowe odznaki zasługi imienia Ponurego. Wśród wyróżnionych jest podkomisarz Edyta Pasieka z Białegostoku, nagrodzona za udział w akcji ratowania 16-latka, który zniknął pod wodą w Cedzynie.
18: Młodzież świętowała urodziny właśnie tego chłopca, który zniknął pod wodą.
13: Nagroda trafia do policjantów, którzy z narażeniem własnego życia ratują innych.
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
20: Wrzuć na luz!
21: W Radiu SK. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
22: Zaskoczyłaś mnie i nie zdążyłem
21: klaskać. Nic się nie stało, bo nie pojechaliście na mundial, to co się miało stać? Ale mundial mamy w domu.
22: No dobrze, ale co ty dzisiaj tak po tych piłkarzach jedziesz? Piłkarze są mili, sympatyczni, odbili mi kiedyś dziewczynę, ale to było dawno temu.
21: Powiemy wam zaraz, co zrobić, żeby zagrać na PG Narodowym, jak nasi piłkarze, a może nawet i lepiej.
22: Kasia Wiesierska.
21: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: SK Karniaki Kart.
2: Ale zagraliśmy, słuchajcie, Paktofonika z dedykacją dla wszystkich miłośników klasycznego polskiego rapu.
3: A z dedykacją dla miłośników klasycznego polskiego futbolu, czyli po polsku mówiąc piłki nożnej, mamy zaproszenie na stadion. Do mundialu nie dostaliśmy, ale was wyślemy bardzo
2: możecie,
3: chętnie.
2: I co więcej, wy nie musicie być piłkarzami profesjonalnymi. Ba, nawet nie musicie
3: wiesz,
2: być
3: co, profesjonalni piłkarze też nie zagrali na mundialu, więc to nie jest chyba
2: Kaśka,
3: warunek.
2: Ty dzisiaj bardzo szydzisz, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ja się na to nie godzę, absolutnie się
3: mam
2: na to nie
3: nadzieję,
2: godzę.
3: Że nasi słuchacze, którzy zostaną piłkarzami, poradzą sobie naprawdę dobrze na murawie.
2: Słuchajcie, kompletujemy drużynę Radia SK, która razem ze Sławkiem Peszko 4 lipca na PGE Narodowym w Warszawie zagra. No i zagra ktoś o 10 tysięcy złotych, bo to jest nagroda główna dla kogoś z was.
3: A żeby się tam dostać, trzeba się zgłosić na sk.pl w zakładce konkursy. Tam piszecie, dlaczego to wy mielibyście trafić do naszej drużyny. A jak już trafiacie na naszą antenę, to mierzycie się ze zagadką od Sławka Peszko. Jak to dzisiaj miało miejsce rano na
2: naszej
3: antenie?
2: Posłuchajmy tej zagadki.
4: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
3: No i właśnie, to, co wygwizdane, trzeba słowo. Było odgadnąć. I to się, uwaga, udało naszemu słuchaczowi.
5: To słowo jak brzmi?
6: Robić atmosferę.
5: Tak, yes! tak.
7: Stary, ale się wstrzeliłeś, to było niesamowite. Zwariowaliśmy szczęki, mamy na samej podłodze.
6: Wow, niesamowite, naprawdę, zrobiliście mi tydzień.
3: No i Tomek już wie, co będzie robił 4 lipca.
2: Co więcej, Tomek już zgarnął tysiaka, a jeszcze będzie mógł sięgnąć po 10 tysięcy w wielkim finale. Cały czas kompletujemy tę drużynę, więc wchodźcie na sk.pl i się zgłaszajcie. I tu, uwaga, bardzo dobra wiadomość, chyba możemy to już powiedzieć.
3: Myślisz, że możemy. To powiedzieć? Jak to powiemy, a nie mogliśmy, to jutro się usłyszycie ze Sławkiem Peszko, a nie z nami.
2: Dokładnie, bo ktoś w tym studiu będzie. Sławek Peszko osobiście zada komuś z was zagadkę i miejmy nadzieję zaprosi do tej drużyny.
3: No więc się zgłaszajcie, sk.pl, tam was odsyłamy.
1: SK Karniaki Kart.
8: Autopromocja.
9: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
10: No jak to?

0: wioski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dom to miejsce, gdzie liczy się stały komfort i wygoda, niezależnie od pogody za oknem. Rotsar oferuje kompleksowy montaż nowoczesnych pomp ciepła oraz kotłów gazowych. Wybierz spokój i niższe rachunki z certyfikowanymi instalatorami. Rotsar. Ciepło, które się opłaca. Odwiedź nas na Kieleckiej 25 w Starachowicach lub na stronie www.rotsar.pl. Telefon 510 539 420. Rotsar. Komfort na lata.
7: A cappuccino też za siódemkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Festiwal powraca w szczęśliwej 13. edycji. 15-19 lipca, Kamieniołomy. Kaśka Sochacka, Igo, Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Łąki Łam, Paktofonika Orkiestra, Natalia Przybysz i wielu innych. A do tego niepowtarzalna aura Kazimierza Dolnego i autorskie przygody. Karnety na ticketclub.pl. Na Kazimiernication zaprasza Radio SK.
1: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych, handlowiec z branży automotive, specjalista do spraw marketingu, blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej, technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
2: Zmień swoje wnętrze z dekoratornią w Le Bout Bis. Znajdziesz tu setki wzorów tapet ściennych, fototapet, a także zasłony i firany gotowe lub szyte na wymiar. Tkaniny, kolory, wzory, wszystko zobaczysz na miejscu. Pomożemy dobrać, zmierzymy, wycenimy i zamontujemy kompleksowo i z gustem. Dekoratornia w Le Bout Bis. Styl, który widać. Jakość, którą czuć. Le Bout Bis, Starachowice, Kielecka 25.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: I po reklamie.

0: 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: I po reklamie.

0: zgniły, a Rosja jest obrońcą tradycji chrześcijańskiej, właśnie zobaczyli, jak pułkownik KGB walczy o wiarę i o tradycję.
1: Sikorski wyraził również nadzieję na to, że desperackie ataki Rosji świadczą o tym, że Putin tę wojnę przegrywa. Łódź zaprasza na filmową podróż. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Tegoroczny cykl rozpocznie się od wydarzeń związanych z 50-leciem serialu Daleko od szosy, a w niedzielę pokaz serialu i spotkanie z jego bohaterami.
2: SK Starachowice News.
3: Agnieszka Jędrasik, szukasz pracy w Świętokrzyskiem? Najłatwiej znajdziesz ją w powiecie buskim i w Kielcach. Tam bezrobocie nie przekracza 6%. O stopie bezrobocia w regionie Aneta Królik z GUS-u.
4: Najwyższa wystąpiła w powiecie opatowskim, 16,4%. Najniższy wskaźnik zaś zanotowano w powiecie buskim, 5,2%.
3: W skali roku sytuacja pogorszyła się jednak w każdym powiecie. Marek Materek został laureatem Nagrody Emeryk Świętokrzyski. Kapituła wyróżniła prezydenta Starachowic za skuteczne działania na rzecz rozwoju miasta.
5: W Radiu SK.
6: Nareszcie, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się doczekać, kiedy ty to powiesz.
7: Międzynarodowa Godzina Szczęścia! Taak! Poniedziałki chyba uderza kilka razy mocniej, bo czekaliście na nią przynajmniej od jakichś 8 godzin. 3 po 17.
6: Kasia Węsierska, Michał Hanczak, wrzucamy razem na luz.

0: bardzo dobrze było to usłyszeć na antenie Radio SK. Hozier, take me to church.
1: 16 minut po godzinie 17 zabieramy was tam, gdzie wy tak naprawdę chcecie, bo chętnie wam potowarzyszymy. To w sumie wy nas zabieracie.
0: A ty chciałbyś żyć radia dłużej niż 100 lat?
1: Właśnie ostatnio nad tym myślałem.
0: I?
1: Bo to zależy, w jakiej będę formie.
0: Uzależni to, co powiem dalej.
1: Jeżeli będę w dobrej formie, nadal będę przystojny, nadal będę miał ładną cerę i będę sprawny fizycznie, to mogę żyć dłużej
0: niż 100 lat. No to dobra i zła informacja, musisz się cały czas ze mną przyjaźnić do tego czasu.
1: Ty masz dziwne te badania, skąd ty je bierzesz w ogóle? To są badania Instytutu imienia Kasi Węsierskiej?
0: Nie, to są badania prosto z Japonii. Japończycy żyją bardzo długo. Jest jedna cecha, która łączy długo żyjących Japończyków. Oni się otaczają ludźmi. I te relacje międzyludzkie podobno według badań powodują, że naprawdę żyjemy dłużej, no bo żyjemy w lepszym samopoczuciu. Dlatego wywnioskowałam, że powinieneś cały czas się ze mną zadawać.
1: Że jak się otaczam ludźmi w pracy, to nie zawsze reaguję tak, że mam takie wrażenie, że potem będę żył dłużej. Raczej w drugą stronę, że za chwilę prawdopodobnie stracę to życie z nerwów, bo zejdę na jakiś zawał na przykład.
0: Przepraszam bardzo, ty mnie nie myl z naszym szefem, dobra?
1: Okej, no dobra. Jak to powiedziała kiedyś moja taka jedna znajoma ze studiów, są ludzie i ludzie.
0: Inna sprawa, że gdybyśmy żyli te plus 100 lat, to myślę, że ZUS byłby najbardziej nieszczęśliwym miejscem z tego powodu na całym świecie. Radio
1: SK. A za chwilę gramy w tabu. Jeżeli chcecie się z nami pobawić, to napiszcie na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Wita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
4: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych Osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Radiu SK na poniedziałkowe popołudnie dla wielu osób jak znalazł 17.30.
1: A z nami jest Magda. Dzień dobry, Magda.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś już po pracy, masz to szczęście?
2: A ja jestem na urlopie macierzyńskim.
0: O, to niektórzy powiedzą, co to jest za urlop, przecież to żaden urlop.
1: Urlop i macierzyński to jednak brzmi trochę jak oksymoron, niemniej jednak cieszymy się, że jeszcze, no nie cieszymy się, trochę pracy przed tobą, bo to nie jest praca godzinowa.
0: Spokojnie,
2: niestety, do końca życia to
0: 18
2: jest
0: lat
2: praca.
0: Zleci bardzo szybko, słuchaj, naprawdę.
1: A potem będą dzwonić i tak do tej bardziej dorosłej, żeby pytać, co myślisz.
0: Dużo szybciej jednak zleci 30 sekund za chwilę, ponieważ będziemy ci przez pół minuty właśnie zadawać pytania, na które tobie nie wolno odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę
1: P.
0: P jak
1: początek.
0: Paulina.
2: Okej.
1: Magda,
0: poród.
1: Gotowa?
0: Też nie wolno.
2: Gotowa.
0: No to startujemy.
1: I jaki jest dzisiaj dzień tygodnia?
0: Opisz.
2: Monday.
0: Oh my god. Na bazarku obok ogórka?
2: Sałata.
1: Znany śpiewający Dawid?
0: No, dawaj, taki, nie ten, co pomyślałaś, tylko ten drugi, co na przykład śpiewał z Kają, dawaj.
2: Dawid.
0: Dobra, lecimy dalej. Trafia do bramki podczas mundialu.
2: Lewandowski.
1: Trafia, nie trafia, zależy jak
0: nie w czasie
1: trafi.
0: Tego mundialu, ale... Ale dobrze, no dobrze, Kwiatkowski Dawid na przykład mógł być. Pewnie to ci wyleciało z głowy nazwisko.
2: Tak.
1: Ewentualnie Damiano Dawid, prawie też
0: ewentualnie.
1: Jak Dawid.
0: Zresztą dla fanów Dawida Kwiatkowskiego jeszcze w tym tygodniu coś będziemy mieli, to mogę obiecać. A dla ciebie już teraz mamy, zaliczamy, nie?
1: Oczywiście, zaliczamy.
0: Mamy dla ciebie 800+, jak sobie napiszesz wniosek.
1: No, jak dziewczyna dała nowe życie temu krajowi, to trzeba jej zaliczyć
0: A
1: wszystko.
0: Do tego jeszcze nerka, Eskowa.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Dobrze, że dodałeś Eskowa, bo jeszcze by było, że...
0: Nie, żadnych tutaj niecnych rzeczy na antenie nie mamy, ale oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie naszą młodą mamę.
1: Magda, życzymy ci fantastycznych kolejnych 18 lat życia twojego dziecka.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A tymczasem Lerek Innowator na antenie Radia SK. To jest kawałek, którego wszyscy dzisiaj potrzebujemy, chociaż jeszcze sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy.
1: To lecimy, zagrajmy to.

0: Dopływamy, mam nadzieję, w kierunku końca waszej pracy. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River za nami w Radiu Łezka.
1: To nowość na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, za kilka chwil m.in. Joey, End of Beginning.
0: Uwaga, podaję przepis na szczęście. Duński tym razem, a Duńczycy należą do szczęśliwych podobno narodów. I kluczem do ich szczęścia jest robienie różnych rzeczy po pracy, czyli hobby. I była pewna badaczka, która przetestowała kilkanaście, dokładnie 17 różnych hobby. Piekła, nurkowała, tworzyła kolaże, haftowała, grała w golfa, majsterkowała, jeździła konną, dużo rzeczy. Dużo. Mm-hmm. I ostatecznie uznała, że robienie czegoś, czyli posiadanie hobby, jest jednym z powodów, dzięki którym stajemy się szczęśliwszymi ludźmi.
1: Hobby, czyli na przykład można coś zbierać, czy na przykład kolekcjonowanie pozycji na kanapie, leżącej, w różnych pozycjach można leżeć. To jest hobby, że na przykład raz na brzuchu, raz będę leżał na plecach, tak, raz z nogą do góry.
0: Tak, ja mam niestety gorsze hobby w swojej głowie, jeżeli o to chodzi, ale jak je połączyć z twoim leżeniem, to naprawdę bylibyśmy w niezbyt dobrym miejscu, jeżeli chodzi o formę na lato, dlatego, że

0: następujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Czyste i świeże powietrze w Twoim domu, mieszkaniu czy biurze. Bez wilgoci i alergenów. Zapewni Ci rekuperacja z firmy Rodsar. Profesjonalny montaż i serwis. Wieloletnie doświadczenie. Rekuperacja to gwarancja dostępu do świeżego powietrza. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar. Starachowice. Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: To będzie ostatnia reklama.
13: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: I po reklamie.

0: Jazz i Candy Night tuż przed godziną 18. Mamy nadzieję, że wprawiliśmy was w dobry nastrój, jeżeli ewentualnie był trochę gorszy z powodu poniedziałku. My taki mieliśmy, ale już sobie poprawiliśmy.
1: Jezu, komu to przeszkadzało, to mówienie w tym dzieciństwie, że my już chcemy być dorośli? Ja bym dzisiaj wolała mieć 15 czerwca w szkole i wiedzieć, że za 2 tygodnie niecałe, jak rzucę plecak w kąt, to wrócę do niego dopiero we wrześniu. Albo mama, jak kanapka zacznie pachnieć.
0: Ale z drugiej strony pomyśl sobie, jakbyś teraz na przykład musiała walczyć o oceny, o to, żeby ci jednak ten dobry wyszedł na koniec roku zamiast dostateczny i musiałabyś tam się płaszczyć, żeby się udało, bo przecież przez cały semestr nic nie robiłaś.
1: A w dorosłym życiu to się nie trzeba płaszczyć, jak człowiek idzie po podwyżkę i tam wtedy nie znasz dnia ani godziny.
0: Faktycznie. No dobrze, to życzymy wam, żeby wieczór był dobry, a nie dostateczny.
1: 3 a nawet do 18, a po 18 imprezka w Radiu SK.
0: I Mati Puczyło.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Remont? Malowanie? Spokojnie, z Lebutbis to naprawdę proste. Topowe farby. Jedynka, Śnieżka, Beckers, Magnat, Paraskala. Setki kolorów, tysiące możliwości. Do tego narzędzia malarskie, wałki, taśmy, folie, pędzle. Wszystko, co potrzebne. Na miejscu dobierzesz kolor, porównasz próbki i ruszysz z malowaniem nawet dziś. Niskie ceny, fachowe doradztwo, gwarancja jakości. Lebutbis, Starachowice, Kielecka 25. Twój kolor, twój styl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędziniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
7: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
6: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
7: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
6: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
8: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Jutro powinno być cieplej. 20 spodziewana jest w Starachowicach na termometrach, no ale silny wiatr z nami pozostanie. W drugiej połowie tygodnia szykują się upały, moi drodzy. Ma być nawet ponad 30 stopni w regionie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Deklaracja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy pozostaje aktualna, poinformował minister Marcin Przydacz. Kancelaria prezydenta zapowiada teraz szybkie spotkanie z szefem MON, a to ma się odbyć tuż po powrocie Ferola Nawrockiego do kraju. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Mateusz G. przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
14: Właśnie teraz rozpoczyna się pojedynek w grupie H. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a w nocy za to Iran zagra z Nową Zelandią. O północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. Dwie wygrane i dwie porażki. Polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. Teraz biało-czerwoni w przyszłym tygodniu zagrają w Gliwicach.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: SK Starachowice News.
16: I Agnieszka Jędrasik, runął 50-metrowy maszt telekomunikacyjny w Krajnie Pierwszym w gminie Górno. Policja bada, czy doszło do awarii, czy celowego uszkodzenia konstrukcji. 7 policjantów odebrało na wykusie odznaki ponurego, w tym podkomisarz Edyta Pasieka za akcję ratowania tonącego nastolatka.
17: Na początku myślałam, że to jest zabawa, że to jest jakiś żart i nawet powiedziałam mężowi, że dzieci głupio się bawią.
16: O tym na sk.pl. Skarżyskie Muzeum Orła Białego planuje remont samolotu IU-14 za 190 000 zł z programu Żelazna Dolina.
18: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
19: Piłkarze walczą, to znaczy nie nasi, ale mundial trwa dla kogoś. A wy toczycie dzisiaj jakieś walki? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Chętnie się o tym dowiem i chętnie zacznę razem z wami imprezkę. Gipsy Opal Drive, Mati Fuczyło, cześć.

0: Carla Fernandez i Co jeśli wesce. 12 minut po 18. Dziś sprawdzamy, z czym walczycie wy. Adam nagrał głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Walczę z wmurowywaniem słupków. Dosłownie walczę. Jak zaczynałem, była pogoda. Teraz jest walka w deszczu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Walka w deszczu to już prawie jak w romantycznych filmach, Adam. Tylko tam zamiast walki zazwyczaj jest taniec albo jakieś pożegnania. No w sumie, Adam, ciebie też niedługo czeka pożegnanie z walką, mam nadzieję. Trzymam za to mocno kciuki i Olga też się nagrała.
2: Ja będę toczyła dzisiaj walkę z moim fizjoterapeutą. Będzie to walka w udawanie. On będzie udawał, że wcale nie robi mi kuku, a ja będę udawała, że wcale mnie to nie boli.
0: Radio SK. No to trzymam kciuki, żebyś potem nie musiała udawać, że po wizycie u fizjo już wszystko gra. Shakira, Whenever, Wherever, 13 minut po 18.

0: Słuchając tego, łatwo jest mi wyobrazić sobie dobrą, naprawdę dobrą zabawę. A wam? To Wiktor Waligura i cztery pory roku, a we wspomnianym temacie to Trwa magia zabawy w Radiu SK. To jest konkurs, który czeka na was w eskowym poranku w tym tygodniu. Odpowiadacie na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Do zgarnięcia są zaproszenia na Toy Story 5 dla całej rodziny, zestaw zabawek z filmu i bezprzewodowy głośnik. Pamiętajcie o tym, że zgłoszenia są na sk.pl. Tam też możecie odpalić sobie stream SK Toy Story Radio. Tam, a raczej w aplikacji Radia SK, pobierzcie ją już teraz za darmo. Można słuchać, można rozpoznawać głosy, można słuchać też hitów, które dobrze znacie. Możecie też dobrze pamiętać i na pewno znają je wasi młodsi podopieczni. Premiera filmu już w środę.
1: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: I po reklamie.

0: koniec sezonu treningowego. O tym rapuje śpiewa Dua Lipa. Rapować to będziemy po 23 w Rap 20, na którą was zapraszam. 21 minut do 19 w Radiu SK i wszędzie też, ale słuchajcie, trwa mundial. Hiszpania, gdy gra z Republiką Zielonego Przylądka. 39 minuta teraz, jak na razie 0-0. Czy tylko ja mam tak, że te mistrzostwa to trochę tak, jakby ich nie było? No to w końcu mistrzostwa świata, ale tak to jest, gdy nie ma się komu śpiewać, nic się nie stało, prawda? Dzieje się za to w temacie mórz. Słuchajcie, przeczytałem o tym, że rośnie ich poziom i nie odpowiadają za to lodowce, które topnieją, tylko, uwaga, puchnące oceany. Wygląda na to, że mają ten sam problem, co ja. Radio SK. Somber, Back to Friends, to już zaraz.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.

0: za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: skład o scenę Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: 4 minuty przed 19 to Bledka i Tańcz. A chcielibyście strzelić karniaka ze Sławkiem Peszko? Ze Eską to jest możliwe. Trwa konkurs SK Karniaki Cup. My zbieramy naszą złotą eskową jedenastkę, taką, która zagra w finale na PGE Narodowym. W końcu my mamy swój finał, mamy swój mundial eskowy. No ale jeden zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych. Będzie mógł też obejrzeć mecz w loży VIP ze Sławkiem. SK.pl, tu możecie się zgłosić.
1: Radio SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Firma Starsanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Starsanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast@okna.pl.
15: I po reklamie. Starachowice na czasie.
16: Dawid Bąk, zapraszam, szykujcie się na święto muzyki klubowej. Czwarta edycja Sunshine Lubianka Festival przed nami. Amfiteatr ponownie zamieni się w tętniące życiem serce muzyki elektronicznej, goszcząc artystów z całego kraju.
17: Będziemy mieli pokazy dziewczynek na szarfach z przestrzeni lotu, tancerki z grupy Euphoria Dance Show.
16: Mówi organizator Łukasz Świstak, impreza już 11 lipca. Ale na dobry początek wakacji, 26 czerwca maratona horrorów w Heliosie. Będą czekać się 4 tytuły, w tym premiery Rytuał Lili i Krwawe Polowanie. Będzie też przedpremierowo Lalka oraz Mrożący Krew w Żyłach, film Poświęceni.
18: muzyką się żyje.
0: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wszędzie, na wszystkie koncerty, wstęp jest wolny, więc wpadajcie. Zaliam zaliczyła swój pierwszy stadion. Artystka gościnnie wystąpiła u boku Dawida Podsiadło, który zaprosił ją na swoją stadionową trasę. Ale to nie jest koniec newsów związanych z tą artystką. Zalia zapowiedziała premierowy singiel. Piosenka Tylko Kochaj Mnie ukaże się już w piątek i będzie otwarciem nowego muzycznego rozdziału w karierze wokalistki. Zalia zaczyna przygotowania do wydania kolejnej płyty. Za poprzednią Serce dostała niedawno Fryderyka. Teraz słyszymy ją przede wszystkim w hymnie męskiego grania. Zresztą zobaczymy ją też na tej właśnie trasie.
1: Imprezka.
19: Imprezka.
1: Imprezka. Imprezka.
0: Ale usłyszymy ją zaraz też w hicie z Miu, Dopóki się nie znudzisz. Znacie? A ja mam takie pytanie, z czym walczycie dzisiaj, teraz? To sprawdzam w imprezce i mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy tą samą osobą, bo wszyscy odpowiadacie, że ze zmęczeniem! No to imprezka jest potrzebna, rozruszamy się razem. Mati Fuczyło, cześć!

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Oni mają tego trochę dość. Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 14 minut po 19. Imprezka, z czym dzisiaj walczycie? W tym temacie wysyłacie do mnie głosówki na Facebooku Radia SK i Ania wysłała właśnie taką.
1: Ja dzisiaj walczę z kondycją.
0: O!
1: Także przy waszej muzyce świetnie mi się to udaje. Pozdrawiam, Ania.
0: No to bardzo się cieszę. Ania wysłała też zdjęcie. Widzę dwa urządzenia, które wyglądają trochę jak hula hop, bo to chyba jest hula hop. Jest też mata, jest ręczniczek, tak mi się przynajmniej wydaje, że to to. I są jakieś takie dwa dziwne uchwyty, które nie mam pojęcia, do czego służą. To prawdopodobnie zdradza teraz, na jakim poziomie wtajemniczenia w fitnessowe historie jestem, ale Ania, wierzę, że to wszystko sprawia, że z minuty na minutę jesteś bardziej wysportowana, szczęśliwa i zadowolona. Tylko pamiętaj o nawodnieniu. Wysyłamy do ciebie m.in. eskową butelkę, żebyś nie zapomniała. I torbę, żebyś miała w czym nosić ten cały sprzęt. Swoją drogą ja z kondycją też walczę, ale przegrywam.

0: Jarmiła. Dawid Podsiadło i Na Błysk. 28 minut przed 20. Podobno spada liczba osób, które decydują się na all inclusive w Egipcie i w Turcji. I coraz częściej wybieramy się do Grecji, na Bałkany albo ewentualnie do Albanii. Tam liczba Polaków rośnie, a co dzisiaj nie rośnie? Paulina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Ja walczę z ciastem. Pierwszy nie urosła, więc teraz powtórka. Zobaczymy, jak będzie z drugim.
0: Ja w takim razie wiem, jak było. Ciasto nie wyrosło, emocje podskoczyły, a teraz to powoli jest już konflikt zbrojny z blaszką do pieczenia. Ale Paula, jeżeli wyrośnie za drugim, to będzie smakowało dwa razy bardziej. Poza tym jest takie stare powiedzenie, każde wielkie ciasto zaczyna się od małej porażki. Albo właśnie to wymyśliłem. Reklama.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.

Bibi Rexa, David Guetta, Selkers, 12 minut przed 20. A czasem dzieją się rzeczy, których raczej byśmy się nie spodziewali. Na przykład to, co w tym momencie dzieje się na Mundialu. Teraz, właśnie teraz trwa mecz Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka. Jest 87 minuta, a wynik, uwaga, 0-0. Nie mam pojęcia, co się tam dzieje, ale coś mi mówi, że niezależnie od wyniku wiem, który trener będzie dzisiaj co najmniej wściekły, no a który też niezależnie od wyniku będzie zachwycony. I takich uśmiechów szukam dziś razem z wami. Ja na przykład stanąłem dzisiaj na wadze. Okazało się, że bateria się wyczerpała, więc nie mogłem sprawdzić wagi. Może i miało być inaczej, ale tak też jest miło. A u was były uśmiechy? Ed Sheeran, Sapphire teraz.

0: Niewiele osób kojarzy się tak z mundialem jak Shakira, prawda? A to jej Daj Daj w Radiu SK. 6 minut do 20 powiedziałem, że na mundialu dzieją się zaskakujące rzeczy. Właśnie teraz trwa końcówka wspomnianego spotkania Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka. Trwa doliczony czas. Wynik? Cały czas 0-0. I wyobrażam sobie, co teraz krzyczą wszyscy kibice, wszyscy piłkarze i cały sztab jednej z drużyn.
1: 53. minuta gry, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie! Turku, kończ ten mecz!

0: informacja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Starachowice na czasie.
2: Dawid Bąkę, zapraszam. To będzie najgorętszy weekend tego lata w Starachowicach 29 i 30 sierpnia. Na zielonych terenach Mosiru przy ulicy Szkolnej odbędą się Dni Miasta, które organizowane są wspólnie z SK Music Tour. Poznaliśmy pierwsze gwiazdy wydarzenia.
3: To będzie zespół T-Love z Monkiem Staszczykiem, ale będzie także Bryska.
2: Mówi prezydent Marek Materek. W ramach Dni Starachowic zaplanowano również trzeci zlot zabytkowych autobusów Detale na SK.pl. A już 11 lipca nad Starachowicką Lubianką klubowe granie. Przed nami kolejna edycja Sunshine Lubianka Festival.
4: Muzyką się żyje.
5: Pierwszy dzień festiwalu za nami. Impreza była gruba, ale przed nami ciąg dalszy. W sobotę zaczął się Warsaw Music Festival. Na stadionie Legii rządziła mocna muzyka elektroniczna. Przed nami dzień pełen hitów, bo w środę w ramach tej imprezy na scenie zobaczymy grupę Black Eyed Peas. Nie zabraknie takich hitów jak I Got a Feeling, Made My Halfway czy Where is the Love.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej festiwal. Wspomniani artyści zagrają w Warszawie w środę, a na finał Warsaw Music Festival w sobotę przejmie m.in. Armin van Buuren, by świętować w Polsce 25-lecie swojego kultowego show A Tale of Trends. Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
7: Impreska.
8: Impreska.
5: Republika Zielonego Przylądka zremisowała właśnie z Hiszpanią na Mundialu i to bez karniaków, a w SC karniaki są. Ze Sławkiem Peszko. Możecie się zgłaszać na SK.pl i m.in. zgarnąć oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP. I 10 tysięcy po finale na Narodowym. A to jest finałowa godzina imprezki. Mati Fuczyło, zapraszam. Ja się

0: Jeremi Sikorski i wracam, a teraz zmienimy klimat. Wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mogłaby się przydać, ja wiem. No to ja wam taką urządzę, bo mamy poniedziałek, a przejście poniedziałku to jest już naprawdę niezły wyczyn. Więc kto już po obowiązkach, temu gratuluję, a kto w trakcie, tego mocno wspieram. A wszystkich was wspiera też Eben, ten pan prosto z Finlandii wypuścił nowość. Dobrze znacie jego ostatni hit, on nazywa się Hurts. I teraz możecie poznać go też z czegoś nowego, nazywa się Forever. I myślę, że warto, abyście to usłyszeli, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio SK. To zacznijmy i ten. I co?

0: Ale farbem René Miller i Body Talk. Czy wy też tak macie, że tankując macie nadzieję, że dziś coś się jednak wydarzy i ceny będą trochę inne? No to będą. Właśnie czytam o tym, że od dzisiaj nie obowiązuje już obniżona akcyza. Według ekspertów to oznacza tylko jedno, od teraz będzie drożej. Mniej więcej o 4%. I to jest dla mnie nauczka, żeby uważać na to, czego sobie życzymy, bo chciałem, żeby ceny były inne, ale nie w tę stronę. Za to imprezka idzie w dobrą. Rudimental i Khalid zaraz, a bilety na koncert tego drugiego będziemy mieli w Esce.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: energii od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zapewnij sobie ciepło w swoim domu z firmą Rodsar Instalacje. Skorzystaj z naszej oferty. Ogrzewanie podłogowe, przyłącza gazowe i kotły grzewcze. Profesjonalny i kompleksowy montaż. Doradztwo w pozyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze. Dzwoń i zamawiaj. Telefon 510 539 420 lub umów się na spotkanie. Rodsar Instalacje. Starachowice, Kielecka 25. Możliwa sprzedaż ratalna.
5: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
10: I po reklamie.
11: SK.

To Akcent i Kylie, a wiecie, że w niedzielę zaczyna się lato? Trudno byłoby w to uwierzyć, patrząc na to, jak wyglądały ostatnie dni, prawda? Ale kto wie, może coś się stanie i zrobi się przyjemnie i ciepło, gdyby tak jeszcze razem z ciepłem przyszedł urlop. Ach, byłoby idealnie, prawda? Albo gdyby mecze mundialu trwały w normalnych dla Polaków godzinach, też by było miło. Zaraz Belgia-Egipt, w nocy kolejne mecze o 3 nad ranem na przykład będą. Jeżeli mam tutaj osoby, które śledzą wszystko to, co dzieje się tam za oceanem, to naprawdę podziwiam. Ale podziwiam też prognozy pogody, bo w weekend podobno nawet koło 30 się zakręcimy. U mnie weekendu jeszcze nie ma, a ja już się kręcę. No to zagram troszkę młodszego pana. Damiano David, The First Time w imprezce. 15 minut przed 21.

0: 5 minut do 21. To Gipsy Kukon, ty masz. Tydzień temu to było pierwsze miejsce rap 20. Jak będzie dziś? To sprawdzimy za 2 godziny. Wtedy zaczyna się rap 20, a wpadnie do mnie Michel. No to co? Słyszymy się. Mati Puczyło, cześć.
1: Mówię, patrz, to ty zgusisz się, zanim porwie czas, resztę rzućmy. Jutro będzie dla nas za krótki.
2: SK, SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
2: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: oferujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Szukasz drzwi, okien, bram i nowoczesnej stolarki do domu albo firmy? Zajrzyj do Le Budbis. W ofercie okna PCV i drewniane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka aluminiowa i szklana, bramy garażowe i wjazdowe, zgodne z programem Czyste Powietrze. Do każdego zakupu pomiar i dowóz gratis, a montaż certyfikowany i na gwarancji. Firma Le Budbis. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Sprawdź. Starachowice, Kielecka 25.
5: Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych, osiedle Ogrody 17A przez 51 w Ostrowcu, za zgodą świętokrzyskiego kuratora oświaty, od ponad 24 lat prowadzi różne formy kształcenia dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty i nie tylko. Zapisz się już dziś na studia podyplomowe na kierunkach: integracja sensoryczna, pedagog specjalny, przygotowanie pedagogiczne, spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika i wiele innych. Ostatnie miejsca czekają właśnie na Ciebie. Oferta edukacyjna na www.cdko.edu.pl.
6: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na Ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
7: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie. Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam. Amfiteatr Lubianka ponownie zamieni się w scenę klubową, a to za sprawą czwartej edycji Sunshine Lubianka Festival. Do Starachowicy przyjadą DJ-e z całej Polski.
13: Kierujemy się house'em, trance'em, melodic techno. Impreza jest przewidziana od 15 do 24.
12: Mówi organizator Łukasz Świstak. Sunshine Lubianka Festival 11 lipca. 27 czerwca plac Stefa w Skarżysku zatrzęsie się od dobrej muzyki. Przed nami Dni Miasta, koncerty Ani Karwan oraz zespołu Organek. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Poszczegóły wbijajcie na sk.pl.

0: Kłodzka, Starachowice News.
1: Kielecka Kadzielnia to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych regionu świętokrzyskiego. Na terenie dawnego kamieniołomu coś dla siebie znajdą miłośnicy geologii, muzyki, a także ekstremalnych wrażeń. Kadzielnia na przestrzeni lat była zmieniana i unowocześniana. Teraz chętnie odwiedzają ją turyści z całego świata.
2: Andrzej Płonka, jestem pracownikiem Geonatury Kielc.
3: Pierwsze pytanie, jakie atrakcje czy widoki ma w sobie rezerwat przyrody Kadzielnia?
2: Kadzielnia jest bardzo bogata we wszystko praktycznie, co potrzeba jest turystom, mieszkańcom naszego miasta. Jest to miejsce wypoczynku, miejsce, gdzie można odpocząć, miejsce, gdzie można pochodzić, gdzie można się zrelaksować, jak również, gdzie można poczuć adrenalinę, gdzie można wejść do podziemi i to wszystko jest w bardzo bliskiej odległości od samego centrum miasta, czyli od rynku, niecałe 2 kilometry.
3: Jaka jest historia Kadzielni? Skąd się wzięła nazwa Kadzielnia?
2: O, na ten temat jest bardzo wiele różnych przekazów, skąd się taka nazwa wzięła. Natomiast, no cóż, no był to kamieniołom, który rozpoczął eksploatację kamienia już w końcu XVII nawet wieku. W XIX wieku rozwijał się, szczególnie właśnie w XX wieku. I w XX wieku na Kadzielni został rezerwat przyrody nieożywionej, czyli skałka geologów, która od 1962 roku jest rezerwatem. Natomiast w połowie lat 60. zaprzestano eksploatacji kamienia i postanowiono to miejsce uczynić atrakcją dla mieszkańców miasta.
3: A sama nazwa Kadzielnia, skąd się wywodzi?
2: O, tutaj to rozważano, że to jest od ziół, że to jest od dymów, które tam się pojawiały. To szereg rozmaitych przekazów na ten temat jest.
3: Z czego Kadzielnia się składa? Z czego jest zbudowana?
2: No jest to kamień dewoński, jest to wskazówka tego, że kiedyś tutaj było ciepłe morze, ponad 370-380 milionów lat temu było ciepłe morze. No i w tym ciepłym morzu żyły sobie różne organizmy żywe, które dzisiaj widzimy jako właśnie tą skałę dewońską na Kadzielni. No i nie tylko na Kadzielni, również w pozostałych rezerwatach Wieczni, Ślichowicach.
3: A jak Kadzielnia zmieniała się na przestrzeni lat, powiedzmy od samego początku istnienia, przez kolejne lata?
2: No cóż, no tu by należało mówić o tym, co człowiek tam zrobił, bo tutaj najwięcej widać jest działalności człowieka, czyli była to kiedyś góra na terenie, no poza miastem, bo Kadzielnia była kiedyś położona poza miastem, ona dzisiaj znalazła się w mieście. Natomiast była to góra, która została eksploatowana przez człowieka, zostały wybrane bardzo duże fragmenty tej góry. Została właśnie tylko skałka geologów, ten ostaniec taki na środku, który pozostał, który jest tą największą atrakcją. I to, co właśnie widzimy, to jest generalnie efekt działalności człowieka od XVII wieku aż do XX. No i to, co się w tej chwili dzieje, czyli to, co próbujemy zaadoptować dla potrzeb mieszkańców, dla potrzeb turystów.
3: A jeżeli chodzi o to, co zrobiła natura, co zrobiła przyroda, jak wpłynęła na to, że to się zmieniło?
2: No tu by należało podkreślić, że na Kadzielni jest największe skupisko jaskiń na terenie w ogóle Gór Świętokrzyskich. Już nie mówię na terenie naszego miasta, ale w ogóle na terenie Gór Świętokrzyskich. Na Kadzielni znajduje się 27 różnych jaskiń, różnej wielkości i one również odkrycia ich zostały spowodowane działalnością człowieka, czyli poprzez eksploatację kamienia człowiek znajdował miejsca takie, które natura wyrzeźbiła.
3: Czym się te jaskinie charakteryzują? Jakie one są? Czy mają swoje nazwy?
2: Tak, wszystkie 27 jaskiń mają swoje nazwy. W przewodnikach one są dokładnie opisane. I w XXI wieku zostały trzy jaskinie udostępnione jako podziemna trasa turystyczna. Jaskinia Szczelina, jaskinia Odkrywców i jaskinia Prochownia połączone w jedną podziemną trasę turystyczną. Od kilku lat są ciekawostką na Kadzielni, że właśnie w środku miasta, naprawdę w środku miasta jest możliwość wejścia do podziemi i obejrzenia właśnie tych trzech jaskiń, które które no, tworzą taki no, dosyć ciekawy zakątek naszego miasta. No nie każde miasto, a w zasadzie można by powiedzieć, że chyba jest to unikat, bo no, nie w każdym mieście, szczególnie w środku miasta, można wejść do jaskini.
3: Te jaskinie są możliwe do zwiedzania o każdej porze?
2: Jaskinie są czynne od kwietnia do października. To jest spowodowane również warunkami przyrodniczymi, konkretnie tym, że no, bytują tam nietoperze, które no, niechętnie są, może nie tak niechętnie, ile no, nie jest wskazane, aby człowiek tam przebywał w tym czasie. One se tam hibernują zimą. Natomiast no, jako, że jest to atrakcja turystyczna, jest to czynne przez właśnie ten sezon turystyczny od kwietnia do końca października.
3: O tych nietoperzach, to co, one są niebezpieczne dla człowieka?
2: Nie, no nietoperz nie jest niebezpieczny. To dawniej takie przekazy były z jakichś ludowych właśnie podań chyba, że nietoperz jest niebezpieczny. Nie, nietoperz jest bardzo miłym ssakiem, tylko że on się właśnie tam zimuje, hibernuje. To z reguły właśnie w jaskiniach, w jakichś takich sztolniach opuszczonych nietoperze sobie znajdują takie właśnie miejsca do bytowania.
3: Czy kadzielnie można określić jako najbardziej popularny cel turystyczny?
2: Myślę, że jest to jedna z większych atrakcji, niewątpliwie. W sezonie widzimy po kilkanaście autokarów, które podjeżdżają na parking na kadzielni, szczególnie tu od strony ulicy Krakowskiej, ale również od strony Alei Legionów. Jest to kilkanaście autokarów dziennie, z których turyści no, mają szansę i możliwość obejrzenia kadzielni. Kadzielnie jest o tyle też taką ciekawostką, że z której strony praktycznie by się nie podjechało, jest możliwość obejścia całego tego parku, bo zarówno od strony ulicy Krakowskiej, Alei Legionów, jak i Gagarina, gdzie byśmy nie stanęli, gdzie byśmy nie rozpoczęli naszej wędrówki, mamy możliwość obejść i wrócić w to samo miejsce.
3: To są też turyści z całej Polski, prawda?
2: Mało, że z całej Polski, to są turyści również z zagranicy, o których wiemy, że korzystają właśnie z tych atrakcji. Jest to o tyle również widoczne, że no, atrakcje, które są tam obiletowane, że tak można by powiedzieć, czyli jaskinie, Tyrolka, wiemy od operatorów tych atrakcji, że również dużo turystów z zagranicy przyjeżdża na kadzielnię.
3: A co pan powie o amfiteatrze, który był w 2010 roku przebudowany?
2: Amfiteatr to jedna z atrakcji, która właśnie powstała w związku z zakończeniem eksploatacji w połowie lat 60. ubiegłego wieku. Pierwszy amfiteatr oddany do użytku w 1971 roku z okazji ówczesnego Święta Odrodzenia, czyli 22 lipca. Amfiteatr, który w starej tej formule ponad 40 lat, tak, no, ponad 40 lat był użytkowany bez jakichś większych remontów, modernizacji, ale przez który przewinęło się zarówno bardzo wielu wykonawców, jak i wielu mieszkańców miasta mogło uczestniczyć w koncertach, które się tam odbywały. I właśnie w 2010 roku został zmodernizowany, uzyskała zadaszenie scena, zadaszenie uzyskała widownia, powiększona została scena, jest to jedna z największych scen na terenie naszego kraju, blisko 1200 metrów, wyposażona w ponad 30 garderób indywidualnych i zbiorowych. Także no, warunki dla artystów, którzy tam występują, no, można powiedzieć, są bardzo dobre i z wiedzy, jaką posiadam, bardzo chętnie przyjeżdżają do Kielc, bo są tutaj dobre dla nich warunki. O liczbie uczestników też można powiedzieć, że jest to blisko 100 tysięcy, 80 do 100 tysięcy uczestników imprez takich w ciągu jednego sezonu.
3: Też przyjemnym widokiem jest jezioro Szmaragdowe, prawda, które było kiedyś bardzo widoczne, teraz nieco mniej.
2: No jezioro Szmaragdowe można powiedzieć, że ono było. Było jezioro Szmaragdowe w latach końcu lat 60., na początku lat 70. Faktycznie Niecka na trzecim poziomie wydobywczym była wypełniona piękną szmaragdową wodą. To związane było właśnie z tym, że tam wapień, który był wybierany, tak ładnie się odbijał w tej wodzie. No w tej chwili po pierwsze nie mamy już takiej ilości wody, ale troszeczkę jest ze względu na to, że deszczowe mamy lato, także jest troszeczkę wody, natomiast ona nie ma tego koloru szmaragdowego i już na pewno nigdy nie będzie miała, z tego powodu, że również przyroda tam wkroczyła, przyroda ożywiona, czyli no, przyszła roślinność, która i taka i bagienna roślinność, i roślinność taka wyższa, czyli krzaki, drzewa. No i to spowodowało, że no już tego koloru takiego, jaki kiedyś był, nie będzie.
3: Kolejną z atrakcji jest wodospad, który też jest chętnie odwiedzany przez turystów.
2: I jasne, od trzech lat atrakcją jest wodospad. Wodospad, który jest od strony ulicy Pakosz, gdzie woda z pozostałości po jeziorku szmaragdowym jest podnoszona na te kilkanaście metrów do góry i opada w dół. I dwukrotnie w ciągu dnia, w dwóch takich cyklach kilkugodzinnych, można z tą atrakcją się zapoznać, a jest na pewno ciekawa, bo to szumi w mieście i wodospad w mieście to też atrakcja, coś innego.
3: Ten wodospad jest uruchamiany cały czas, czy on jest wyłączany?
2: On w dwóch cyklach takich kilkugodzinnych w ciągu dnia jest czynny, bodaj od 10 do 12 i chyba od 13 do 16.
3: I kolejną z atrakcji jest tyrolka, czyli już tak bardziej coś nowoczesnego.
2: No to może nie tyle nowoczesnego, ile to dla ludzi o dosyć mocnych nerwach, taka atrakcja, tak, która może podnieść adrenalinę w organizmie. Atrakcja bardzo, bardzo ciekawa, bo bardzo dużym się zainteresowaniem też cieszy. Są to trzy jakby odcinki tyrolki, którą można z wzgórza harcerskiego najpierw zjechać w kierunku ulicy Krakowskiej, a później z ulicy Krakowskiej w kierunku skałki geologów. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa.
3: Najnowszy chyba jest skatepark.
2: Skatepark to w zasadzie jest no, najnowszy jako zmodernizowana atrakcja, ponieważ tam był skatepark, tylko w takiej no, może minimalistycznej wersji. W tej chwili mamy skatepark bardzo rozbudowany, cieszący się ogromnym powodzeniem ludzi, młodzieży posługującej się hulajnogami, rowerami i którzy tam mają możliwość wyszaleć się wręcz.
3: Tak, wracam jeszcze do tematu tych zwierząt. Mówiliśmy o nietoperzach, a jakie zwierzęta jeszcze możemy tam spotkać? Podobno lisy tam bardzo chętnie zamieszkują.
2: Tak. W tym roku jakoś lisy się bardzo ujawniły. One wcześniej też były, natomiast w tym roku młode lisy też się pojawiły na skałce geologów. Widoczne są ślady, gdzie właśnie te lisy bytują. A w czasie, kiedy no, nic się nie dzieje w amfiteatrze, czyli nie ma koncertu, nie ma prób żadnych, to obserwujemy, że lisy wchodzą sobie na teren amfiteatru i bawią się tam. Zające były, ale w tej chwili nie wiem, czy to z powodu właśnie tego większej ilości lisów, czy nie ma. W każdym razie w tym roku zajęcy nie zauważyliśmy.
3: Czy rezerwat kadzielnia był nagradzany kiedykolwiek w jakiś sposób?
2: Jeżeli chodzi o rezerwat, to żebyśmy uściślili, co jest rezerwatem na kadzielni. Na kadzielni rezerwatem jest wyłącznie fragment ostańca, tego takiego, który pozostał po kopalni, to co nie zostało wyeksploatowane. I tylko i wyłącznie to jest rezerwatem. Natomiast pozostała część kadzielni, czyli park kadzielnia, nie jest objęty ustawą o ochronie przyrody, czyli można z niego w sposób dowolny korzystać. Czy była nagradzana? Tak, wielokrotnie zarówno amfiteatr był nagradzany po przebudowie, jak i no, atrakcja turystyczna, jaką jest kadzielnia, również była nagradzana.
3: Ja to już tak na sam koniec. Czym jest Geonatura? Czym się zajmuje park Geonatura Kielce?
2: Geonatura Kielce jest jednostką budżetową miasta, powołaną w celu promocji atrakcji geologicznych naszego miasta i zajmujemy się generalnie, mamy pod opieką trzy rezerwaty, Kadzielnia, Wiecznia, Ślichowice oraz ogród botaniczny, który no, również leży w miejscu bardzo ciekawym geologicznie, czyli na górze Karczówka.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Polska, Starachowice News.
4: Dawid Bąk, dzień dobry. Przed nami nasz stały cykl Na tropie przyrody z Kubą Wyką ze Stowarzyszenia Wicedula. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
4: Dziś będzie o gatunkach obcych w świecie zwierząt. Na początek może wytłumaczmy słuchaczom, o co chodzi z tymi obcymi gatunkami.
5: Tak, gatunki obce to gatunki, które spotkać możemy poza swoim naturalnym zasięgiem, poza swoim takim środowiskiem występowania. Czyli na przykład, jeżeli zobaczylibyśmy tutaj biegającego po Starachowicach tygrysa, o, to takie może trochę abstrakcyjne, to by był gatunek obcy, bo jak wiemy, no tygrysy w Starachowicach w ogóle w Polsce, w naszej strefie klimatycznej tutaj nie występują, więc wiedzielibyśmy, że na pewno jest to gatunek obcy.
4: A czemu o tak głośno jest o gatunkach obcych, mówi się o inwazjach?
5: Bo to jest tak generalnie, że bardzo duża część gatunków obcych to tak naprawdę gatunki, które gdzieś tu na chwilę pojawiają się w tym środowisku, później najczęściej one się nie dostosowują do naszych warunków, no i po prostu giną, tak? Tak, jest to przypadkowo, pojawił się na przykład ktoś, przywiózł egzotycznego owada gdzieś tam z krajów tropikalnych, na przykład będąc na wakacjach. Ten organizm, na przykład patyczak, chwilę u nas przeżyje, przyjdzie zima, przymrozi, patyczak nie zdąży się przystosować do warunków, no i po prostu ginie. Ale niektóre gatunki obce, zwłaszcza te, które powiedzmy pochodzą ze świata, ale z tej samej strefy klimatycznej, czyli mający u siebie podobne warunki do życia jak u nas, no to kiedy przyjdzie do nas, kiedy zostanie do nas jakby wprowadzony do środowiska w Polsce, no to on osiąga sukces, jakby wygrywa, zaczyna się rozmnażać, no i rozpoczyna powiedzmy taką ekspansję. Zajmuje to w przyrodzie, nazywa się takie sformułowanie jak niszę ekologiczną. Nisza ekologiczna, czyli po prostu gdzieś umie pomiędzy tymi naszymi elementami przyrody znaleźć swoje miejsce, wykorzystać jakby to gdzieś, że tu ta przestrzeń w przyrodzie nie była do końca wykorzystana, no i zaczyna funkcjonować w tym naszym krajobrazie.
4: Czyli się odnajduje po prostu.
5: Dokładnie, odnajduje się, ale to nie jest tak, że on się odnajduje, powiedzmy to, bez żadnych, jakby to określić, bez żadnych szkód dla ekosystemu, dla środowiska. Bo to, że on się znalazł tutaj i dopasował się do tych warunków, to znaczy, że musiał tak znaleźć środowisko występowania dla siebie i musiał znaleźć pokarm, bo przecież wszystkie organizmy żyjące potrzebują pokarmu, więc no skoro
4: znalazł... Czyli jest groźny dla naszych zwierząt.
5: Tak, znalazł się poza swoim naturalnym zasięgiem, poza swoim naturalnym środowiskiem, znalazł się w nowym miejscu i udało mu się znaleźć nowy pokarm, który dla niego też będzie przydatny, dobry, tak, dzięki któremu sobie poradzi. No i w ten sposób właśnie stanowi zagrożenie dla nas, dla przyrody. I dlatego ważne jest, żeby jakby te gatunki inwazyjne, które faktycznie u nas są zagrożeniem dla przyrody, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać ich występowaniu w środowisku, bo one są jednym z głównych, głównych powodów spadku przyrody u nas w naszym kraju i w województwie świętokrzyskim także. Tutaj nie jest tak, że ten nasz teren jest wolny od gatunków obcych.
4: Żółwie obce też się pojawiają tutaj na naszym terenie, które zagrażają żółwiom błotnym naszym rodzimym.
5: No tak, są u nas żółwie żółtolice albo czerwonolice. No i to są żółwie, które bardzo często i bardzo chętnie były hodowane po prostu w domach, tak? Żółwie trzymali u nas w domach, tak? Karmili, hodowali, te żółwie sobie tu ptały po domu, dzieciaki miały frajdę. Faktycznie gatunek żółw czerwonolicy czy żółtolicy nie były jakieś bardzo wymagające, jeżeli chodzi o utrzymanie, więc bardzo łatwo dawały się hodować. No, ale okazuje się, że jak się je wpuściło, powiedzmy komuś się znudziło już to hodowanie, wpuściło się te żółwie do środowiska, no to faktycznie te żółwie już mogą stanowić duże zagrożenie dla naszej przyrody.
4: A tutaj w Świętokrzyskim jakie mamy gatunki, które wpływają na przyrodę obce?
5: Tak naprawdę można by było bardzo dużo wymieniać, ale z takich, myślę, najbardziej pospolitych gatunków zwierząt albo takich najbardziej spektakularnych, o których się mówi, no to możemy... Myślę, że tak, że można wymienić norkę amerykańską, można wymienić jenota, Można wymienić na przykład Aleksandrettę obrożną, czyli tą taką zieloną papugę. Można wymienić, myślę, gęsiówkę egipską, raka pręgowanego. Mamy w inwazję w naszych domach, w naszych mieszkaniach biedronki azjatyckiej. Tych gatunków jest coraz więcej. No a ostatnio i w naszym tutaj województwie świętokrzyskim dotarł do nas szop pracz, czyli kolejny przybysz. No, miał być fajnie, amerykański, wszystko co amerykańskie, lepsze, fajne, tak? Jak to było w tym w filmie? A taki był ładny, amerykański, tak? Tak? O, właśnie. Więc niby fajnie, ale jednak nie do końca, bo ten szop pracz, no to faktycznie ten jego wpływ na przyrodę może okazać się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo duży.
4: No czemu mocno inwazyjny jest wpływ szopa pracza na nasze środowisko?
5: Bo można powiedzieć, że szop pracz to taki... Po pierwsze, to jest naprawdę bardzo duży, wyspecjalizowany drapieżnik. Po pierwsze, a po drugie to, że zajmuje wiele jakby nisz właśnie tych ekologicznych w środowisku. Bo doskonale chodzi po drzewach, mieszka w dziuplach, więc zajmuje dziuple ptaków, wspina się po drzewach, więc właściwie wszystko, co nie potrafi latać albo nie zdąży odlecieć i uciec, wszystkie ptaki czy wszystkie nietoperze, które on gdzieś może spotkać albo w dziuplach, albo w gniazdach, no to mogą stanowić jego pokarm. Dodatkowo, no to przecież to nie jest tak, że on tylko po drzewach łazi i poluje, ale może polować też na wiele organizmów naziemnych. I to jest tak, że no właśnie, mówiliśmy chwilę temu o żółwiu czerwonolicym i żółtolicym. Szop pracz na przykład już w Europie stwierdzono, że może polować na żółwia błotnego, czyli tego naszego rodzimego żółwia, którego chronimy, o którego tak dbamy, żeby zachować go w naszej przyrodzie. Może niszczyć lęgi ptaków wodnych, na przykład właśnie tych gniazdowników, czyli nurogęsi, gongoła. Posiada chwytne przednie łapy, więc to nie musi być tak, że on zajrzy, że on sam cały schowa się do dziupli, ale wystarczy, że sobie gdzieś tam sięgnie i po prostu będzie wyjmował albo jaja, albo pisklęta. Myślę też, że ważne tu jest to, że szop pracz może być nosicielem różnych chorób dla nas, na przykład wścieklizny. Przez co tej wścieklizny w środowisku, no udało nam się zwalczyć prawie, że tą wściekliznę, bo praktycznie jej nie ma, albo są niewielkie ogniska, zdarzają się. Natomiast no, jak przyjdzie ten szop pracz, który nie stroni od człowieka, bo bardzo często szopy pracze, zdarza się im, że one nie tylko mieszkają w dziuplach, ale mogą też zamieszkiwać na przykład na poddaszach domów i tu wtedy mamy blisko siebie gatunek, który może być nosicielem wścieklizny, który może zagrażać naszym zwierzętom domowym, na przykład też nosówkom, świerzbowcem, więc no to widać, jakie to jest duże zagrożenie. Jest to naprawdę, naprawdę poważny problem, który myślę w najbliższym czasie będzie się nasilał, bo o ile tutaj w Świętokrzyskim u nas tego szopa pracza nie ma wiele, o tyle w zachodniej części kraju, no to już faktycznie prowadzona jest normalnie regularna walka z tym gatunkiem inwazyjnym. No na przykład w Parku Narodowym Ujście Warty szopy pracze są bardzo mocno eliminowane na drodze łowieckiej, tak? Myśliwi dostają pieniądze za polowanie na szopy pracze właśnie po to, żeby oczyścić nasze środowisko z tego intruza. I tu nie mówimy tylko o zagrożeniu, tak jak już wspomniałem, dla naszego zdrowia, ale może być też istotne zagrożenie na przykład, jeżeli chodzi o po prostu nasze na przykład budownictwo, tak? Bo to jest na tyle sprytne zwierzę, że on potrafi sobie ten szop pracz wziąć i dachówki na przykład z dachu powyjmować i dzięki temu no to tam po prostu znajdzie sobie miejsce, żeby schować się na tym poddaszu. No a wiadomo, będzie się dostawała woda do domu i tak dalej, i tak dalej. Tu już straty gospodarcze mogą być bardzo duże.
4: Norka amerykańska też zadomowiła się tutaj w okolicy.
5: No tak, norki amerykańskie to właściwie obserwujemy już od dłuższego czasu u nas w kraju i to jest tak, że ta norka amerykańska znalazła właśnie tą niszę, czyli to miejsce po norce europejskiej, po naszej rodzimej norce europejskiej, która przed laty, można powiedzieć, że została wyeliminowana ze środowiska przez nadmierne polowania, bo futro norki europejskiej było bardzo cenione. I no, norka amerykańska się do tego też prawdopodobnie przyczyniła, to znaczy norka europejska mogła sobie gdzieś żyć jeszcze w niektórych miejscach w kraju, ale było już jej na tyle mało, że weszła w to miejsce, gdzie już tej europejskiej naszej nie było, norka amerykańska. Dodatkowo tak się rozmnożyła, jest ona nieco większa od naszej rodzimej norki, że po prostu zaczynała wypierać i dla naszej norki europejskiej już nie starczyło miejsca. I w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt nasza norka europejska jest już podawana jako gatunek wymarły. No a norka amerykańska świetnie się zaadoptowała do tych warunków, no i teraz jest dużym zagrożeniem dla na przykład naszych ryb rodzimych, które żyją w naszych wodach, czy też dla niektórych ptaków wodnych. I są takie badania, szacunki naukowców, że populacje niektórych gatunków ptaków na przykład mają tylko 10% sukces rozrodczy. Czyli tak mocno uproszczając, jeśli mamy 10 młodych, to 10% sukcesu to tylko jedno młode przeżywa. No to jeżeli mamy z dwójki rodziców ptaków jedno potomstwo, no to dzieje się właściwie to samo, co z nami, z ludźmi w Polsce, tak? Ta populacja ptaków wodnych może być coraz mniejsza.
4: Jenot zagraża też ptakom.
5: No tak, jenot również, z tym, że jenot nie jest aż tak chyba bardzo doskonałym wodnym drapieżnikiem jak norka amerykańska, bo norka amerykańska potrafi doskonale pływać. Natomiast jenot to jest jednak gatunek z rodziny psowatych. No psy też fajnie pływają, ale tu jednak to trochę zagrożenie jest takie inne, typu właśnie wybieranie mu jaj z gniazd, wybieranie piskląt, może rozkopywanie niektórych miejsc, wyjadanie naszych gryzoni rodzimych. I tu należy zwrócić uwagę na to, że zarówno szopracz, norka amerykańska, jak i jenot to są w sumie takie gatunki zwierząt, które zostały przez człowieka wprowadzone dla hodowli futer. To wszystko były zwierzaki, które gdzieś uciekły z hodowli futrzarskich, no i udało im się skolonizować, powiedzmy, ten nasz kontynent, bo to nie tylko mówimy o regionie świętokrzyskim, o Polsce, ale właściwie o całej tutaj naszym kontynencie, o Europie. No i jeżeli popatrzymy na taką skalę już szerszą, no to zagrożenie jest bardzo, bardzo, bardzo duże. Może to tak trochę na wesoło powiem, no bo

0: Na obszarach tych nielicznych, gdzie jeszcze u nas w Polsce występują cietrzewie, no to może dochodzić do krzyżówek, przez co no to też wpływa na wymieranie cietrzewia jako gatunku. Więc tak, no najczęściej to było po prostu te drogi, że sprowadziliśmy te gatunki obce dla naszych potrzeb, czy to właśnie estetycznych, czy tak jak na przykład też ta aleksandretta obrożna, ta papuga, tak? No to do celów hodowlanych też, żeby powiedzmy zaspokoić jakieś takie nasze ego, nasze potrzeby do hodowli futer, ale zdarzać, no nikt biedronki azjatyckiej nie wprowadził tutaj do nas celowo, tak? To jest gatunek, który pojawił się u nas chyba w XXI wieku, więc stosunkowo niedawno, a już jest w całej Polsce i to...
1: I jak doszło do jego ekspansji tutaj?
0: No to było pojawienie się po prostu przypadkowe, pojawienie się z żywnością, tak? I z żywnością albo z roślinami, no i dzięki temu ta biedronka też jakby na szerszą skalę, tak? No bo jeżeli importujemy jakiś towar albo jakieś rośliny, albo jakąś żywność, no to nie importujemy w jedno miejsce, w jeden punkt, tylko już jednak tych punktów dystrybucji tutaj w kraju czy w Europie jest ich trochę więcej.
1: I te biedronki azjatyckie zagrażają naszym rodzimym, wyjadają larwy, z tego co wiem.
0: Tak, tak, mogą stanowić dużą konkurencję do naszych rodzimych gatunków biedronek, do naszej biedronki na przykład siedmiokropki, przez to, że są bardzo skuteczne w zjadaniu mszyc i może zabraknąć dla naszych rodzimych gatunków tych mszyc, tego pokarmu. Dodatkowo, co tam jeszcze? No na pewno, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zagrożenie drapieżnictwem, że mogą być drapieżnikami naszych rodzimych biedronek. No i po trzecie, myślę, że na pewno ta biedronka azjatycka, ona ma też swoje pasożyty, które powiedzmy dla nich mogą być nieszkodliwe, ale dla naszych rodzimych gatunków one już mogą stanowić zagrożenie, więc tu widzimy, to nie tylko chodzi o zajmowanie tej samej przestrzeni, ale również o patogeny, o zarazki, o bezpośrednie drapieżnictwo, czyli nie tylko konkurencja, ale też wzajemne zwalczanie się z naszymi rodzimymi gatunkami.
1: Czy inwazyjność tych obcych gatunków to nie jest nazbyt rozdmuchany może problem?
0: Myślę, że nie. Myślę, że problem jest bardzo poważny, choć na dobrą sprawę tymi gatunkami inwazyjnymi naukowcy w Polsce interesują się od niedawna, ponieważ do tej pory no może wiedzieliśmy, tak, że są gatunki obce, gatunki inwazyjne. Nie do końca też chyba potrafiliśmy jako społeczeństwo, nie byliśmy świadomi, co tak naprawdę jest gatunkiem inwazyjnym, a co nim nie jest, bo jeszcze niedawno mówiło się właśnie o tym, przynajmniej niektórzy ludzie błędnie nazywali, cynogarlica, że dawniej jej nie było, w latach 50. jeszcze nie było u nas, a teraz wszędzie są, przy domach i tak dalej.
1: No i tutaj wyjaśnijmy, to jest taki gołąb dziki.
0: Tak, dziki gołąb, ta pospolita sierpówka, albo niektórzy nazywają ją czasami też cukrówką, tak? I teraz powiedzmy, że te sierpówki, te synogarlice, one są właściwie wszędzie, i tu w Starachowicach, i w okolicznych miejscowościach, właściwie w całym kraju. Fajnie sobie gruchają, są miłe, ładne, łagodne, bardzo ładnie się je obserwuje, jak sobie gdzieś tam budują te swoje niezbyt skomplikowane gniazda. No i co? No i tak patrzymy, i co? I to gatunek obcy? Jakież on ma znaczenie dla przyrody? Co on robi? No tak, ale sierpówka pojawiła się u nas naturalnie. Ona jakby takiej coś... tak kolokwialnie mówiąc, pykło w tej przyrodzie, że nagle zaczęła rozszerzać swój zasięg występowania, ale to był naturalny pojaw. Człowiek jej nie pomógł. Ona sama przywędrowała.
1: Ale jaki miała w tym cel?
0: No, po prostu coś jej spasowało. Jaki miała cel? Chciała się rozmnożyć. Chciała doprowadzić, jak wszystkie gatunki, do przetrwania swojego gatunku. No, to jest właściwie jeden, jedyny cel przyrody, tak? Żeby rozmnażać się, żeby gatunek przetrwał dalej.
1: No, ale to na macierzystym terenie nie mogła tego robić?
0: No mogła, oczywiście, że mogła, no ale popatrzmy, że my jako ludzie też jednak gdzieś tam przed laty kolonizowaliśmy coraz bardziej surowe, coraz bardziej niedostępne krajobrazy. No popatrzmy sobie na przykład na nas jako Polaków, którzy dawniej żyli, powiedzmy, no były grody, tak, żyliśmy no tu w Małopolanie, tak, czy Wielkopolanie, żyliśmy jednak, żyliśmy tak jakby na nizinach,

0: No, ale i nikomu nie przyszło do głowy, żeby budować domy w górach, tak? Przyszło osadnictwo wołoskie, więc ta nisza, czyli wysokie góry, ona nagle została zasiedlona. Znaczy, byli pojedynczy ludzie, którzy mieszkali w tych górach, ale to nie było na taką skalę. Wołosi, kiedy przyszli, no to właściwie całe Karpaty zostały zaludnione, więc po prostu zwierzęta też szukają dla siebie jakiegoś takiego fajnego miejsca, w którym będą dawały rady. Jeżeli by się okazało, że tą sierpówkę coś ogranicza, no to ona by się nie rozmnażała i nie szła dalej w tym kierunku, bo tam by trafiła po prostu na naturalną barierę, która nie pozwoliłaby jej występować. No, to tak jak na przykład wierzby, tak? Może rośliny to bardziej taki fajny przykład, który łatwiej można zobrazować. No wyobraźmy sobie wierzbę, te takie wierzby albo olsze, które żyją nad rzekami, że posadzimy tą olszę albo wierzbę w czystym piachu. W suchym, czystym piachu. No nie urośnie, po prostu brakuje jej wody, więc to jest bariera nie do pokonania. I tak samo dla większości gatunków zwierząt, te nasze warunki, one są nie do pokonania, więc te gatunki się nie przedostają w naszym kierunku. No ale kiedy uda się, no to gatunki idą dalej i kolonizują. I wróćmy jakby do tego pytania, czy to nie jest aby nazbyt rozdmuchany problem. Gatunki, które zostały wprowadzone przez nas, przez ludzi, stanowią na pewno bardzo duży problem. Tak jak powiedziałem, on nie jest do końca zbadany do tej pory, bo ta świadomość dopiero od kilkudziesięciu lat tak jakby została zgłębiana i te gatunki obce zaczęliśmy poznawać ich szkodliwość. No ale już samo to, że mówimy o tym, że może to być bezpośrednie zagrożenie dla nas, dla ludzi, to już stanowi poważny problem. I spróbujmy sobie przyrównać taką naszą przyrodę jakby do puzli. Chyba puzzle każdy zna i każdy wie, jak je układać, nawet jeżeli nie są to skomplikowane puzzle, ale po prostu zwykłe kwadraty, które trzeba dopasować, takie zwykłe układanki. Środowisko, przyroda, no to jest jeden wielki obrazek z puzli. Jeżeli weźmiemy i wyjmiemy jednego puzzla i wstawimy w jego miejsce no nawet tak samo pasującego puzzla, albo trochę innej kolorystyki, no to okej, on się wkomponuje, ale patrząc na całość obrazu, to już nie jest kompletny obraz, to już jest coś innego. A jeżeli ten puzzle na przykład częściowo się wkomponuje, bo tam te oczka niektóre wejdą, a niektóre nie będą pasowały, no to już widzimy faktycznie, że przez to, że ten puzzle chce się tam wkomponować i rozepchać, no to musimy wyjąć dwa kolejne puzzle, bo on nie ma dla siebie miejsca i rozpycha się. Więc wtedy ten nasz ekosystem, ten nasz świat, no staje się coraz bardziej zmieniony i nigdy nie wiemy, w którym miejscu, w którym kierunku to pójdzie. Czy to będzie tylko inwazja dla przyrody, czy to będzie coś, co zagrozi przyrodzie i ktoś powie, a mnie to nie dotyczy i tak dalej, i tak dalej. No ale jeżeli okaże się, że którymś tym gatunkiem obcym jest na przykład pasożyt, który wpływa na produkcję zbóż, który wpływa na produkcję roślin innych jadalnych, marchewki, tak, ziemniaków, czy pomidorów, tak, no to nagle może nam zacząć brakować jedzenia. I co wtedy?
1: A co jeśli napotkamy gdzieś na swojej drodze obce zwierzę?
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o napotkanie, samo spotkanie gatunków obcych, gatunków inwazyjnych, no to tak na dobrą sprawę...
1: Nie wiem, musimy gdzieś to zgłaszać?
0: Tak, każda gmina prowadzi rejestr gatunków inwazyjnych, ale to nie są wszystkie gatunki inwazyjne. To trzeba wejść, zobaczyć sobie w ustawę o ochronie przyrody i w odpowiednie rozporządzenia ministra środowiska i tam jest lista gatunków obcych, gatunków inwazyjnych, które należy zgłaszać gminom i za zwalczanie których gminy są do zwalczania których gminy są po prostu zobowiązane. No w przypadku roślin na przykład jest to zwalczanie barszczu sosnowskiego, tak? I gminy są po prostu zobowiązane, jeżeli ktoś zgłosi, że ten barszcz sosnowskiego jest, gminy są zobowiązane do usunięcia, tak. I w przypadku zwierząt, no problem jest tutaj dosyć poważny, bo tak naprawdę jak usunąć gatunki inwazyjne? No, niektóre gatunki, jak na przykład raka pręgowanego, czy tego żółwia żółto-czerwonolicego, można odławiać. No to też nie jest takie proste, no bo wyobraźmy sobie urzędnika gminy, który wskakuje do stawu, tak, i pływa za tym żółwiem, no to jest po prostu, to by było wręcz komiczne i nie do zrobienia, więc gminy też na pewno będą korzystać z pomocy ekspertów, którzy potrafią te gatunki eliminować ze środowiska. No a niektóre gatunki, tak jak norka amerykańska, jak jenot, no to są po prostu gatunki łowne i ja myślę, że tutaj jest duże pole do popisu faktycznie ze strony łowieckiej, że łowiectwo jakby, myślę, że powinno ewoluować w tym kierunku, żeby no, dbać o to nasze dziedzictwo przyrodnicze, właśnie eliminując te gatunki obce, tak? Nasza niepodległość to jest nasza tożsamość, nasze dziedzictwo kulturalne, historyczne, ale i też dziedzictwo przyrodnicze, więc dbajmy o tą naszą rodzimą przyrodę i też dbajmy o to, czasami różnorodność jest potrzebna, bo wiemy, że bez niektórych migrantów, niektórych osób, które do nas przyjeżdżają, no wiele zakładów pracy już by nie funkcjonowało, ale no w przyrodzie jest trochę inaczej i tutaj jednak nie wiemy, w którą stronę ten ekosystem może zostać zachwiany. Co jeżeli spotkamy my po prostu? Myślę, że tak bezpośrednio dla ludzi te gatunki nie będą stanowiły takiego zagrożenia, że spotkamy, powiedzmy, jenota i nagle on się na nas rzuci gdzieś do tętnicy, tak, będzie chciał nas zagryźć, tylko te gatunki, no tak jak nasze rodzime gatunki, będą stroniły od człowieka, będą uciekały, a jeżeli jakiś gatunek nie będzie uciekał, to znaczy, że jest po prostu chory, coś mu dolega, no to wtedy wiadomo, że straż miejska powinna sobie dać z takim przypadkiem radę.
2: SK Starachowice. SK Starachowice News.
3: Trwa budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bugaj w Starachowicach, mówi prezydent Marek Materek.
4: Witamy serdecznie z panem Marcinem Ryszewskim, kierownikiem inwestycji na osiedlu Bugaj, a znajdujemy się na placu budowy związanej z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Powstaje tu inwestycja realizowana przez gminę dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 84% wartości tej inwestycji to środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ten cel, właśnie środki europejskie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, od 1 stycznia 2027 roku planujemy uruchomić ten punkt dla mieszkańców. Jak Państwo widzicie, za naszymi plecami powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady, które będą przywożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne niż ten sposób funkcjonowania PSZOK-u, który mamy do tej pory. Za Państwa plecami powstał budynek, w którym będzie punkt napraw, ale także taki skład, w którym mieszkańcy będą mogli przynosić rzeczy, które będą nadawały się do dalszego użytku i będą mogły być przez innych mieszkańców, którzy tutaj się pojawią, wykorzystane i zabrane do wykorzystania w przyszłości. Cały plac będzie monitorowany, będzie oświetlony. Wcześniej wybudowane zostały separatory, ale o tym, jaki zakres inwestycji, to może szerzej powie pan kierownik. No i cóż, bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne, które w jakimś sensie poprawią funkcjonowanie dla wielu osób punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zarówno jeśli chodzi o pracowników tego punktu, a będą to zapewne pracownicy jednej z miejskich jednostek, a z drugiej strony i przede wszystkim mieszkańców, którzy z tego PSZOK-u korzystają.
5: Do tej pory zakończyliśmy wykonywanie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zawiera separator piasków i olejów oraz dwa duże zbiorniki podziemne. Zakończono również, jak Państwo widzą, rampę wyładowczą, czyli konstrukcja stalowa wraz z zadaszeniem. Obecnie prowadzone są prace przy nawierzchni asfaltowej i zagospodarowaniu terenu. Wkrótce zaczynamy montaż ogrodzenia.
4: Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że zyskujemy miejsce, do którego będą mogli mieszkańcy przewozić rzeczy, które się jeszcze nadają do użytku, bo do tej pory PSZOK był raczej znany z tego, że przewozimy odpady, które nie nadają się do użytku, przede wszystkim odpady remontowe, odpady bio i inne. Natomiast w tej chwili będziemy starali się, aby jak najwięcej rzeczy, które wydają nam się zbędne, ale nadają się do dalszego użytku, bądź można je naprawić i wykorzystać dalej, żeby one wracały w ramach drugiego obiegu do lokalnej społeczności, czyli jak najwięcej tych rzeczy, żeby było ponownie wykorzystywanych przez innych mieszkańców naszego miasta. To jest jedno, a drugie, no to właśnie sam sposób funkcjonowania, dlatego, że w starym punkcie nie mieliśmy żadnej rampy wyładowczej, czyli odbywało się to w ten sposób, że na plac wyładowywaliśmy odpady, bądź trzeba było przerzucać do kontenerów. No wiadomo, że to było utrudnienie i dla mieszkańców, i dla pracowników. Tu takich obostrzeń nie będziemy mieli. No i trzecia rzecz ważna, to że miasto zyskuje punkt miejski, dlatego, że do tej pory wszystkie firmy, które wygrywały przetargi na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta, musiały dzierżawić teren na strefie ekonomicznej od prywatnych właścicieli, a teraz będzie ten plac należał do miasta i nie będzie takiego ryzyka, które pojawiało się często, że przez miesiąc, dwa bądź trzy, jak się zmieniały firmy odbierające odpady, ten PSZOK był nieczynny bądź było utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Tego ryzyka już po prostu nie będzie. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości była możliwość odbierania odpadów komunalnych przez miejskie jednostki, takie jak Spółdzielnia Socjalna Starowiczanka bądź jedna ze spółek miejskich, i uzyskaliśmy pozytywną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast my jeszcze nie podejmujemy takiej decyzji ze względu na to, że żeby można było odbierać odpady i żeby one były taniej odbierane niż robią to firmy, które wybieramy w przetargach, to musielibyśmy mieć dobrze opracowany system związany z zagospodarowaniem tych odpadów i współpracę z firmami, które zajmują się chociażby recyklingiem czy wykorzystywaniem i przetwarzaniem dalej tych odpadów, które trafiają przez firmę, która odbiera odpady, do różnych podmiotów.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostać.

reklama. Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. Interplast-okna.pl

0: Prezent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz ochotę na prawdziwe włoskie smaki? Bez wyjazdu do Italii? W pizzerii Via Napoli w hotelu Europa czeka na Ciebie nowość. Autentyczne włoskie makarony.
3: Świeże papardelle, aromatyczne spaghetti, delikatne ravioli i wyjątkowe paccheri.
2: Kremowe sosy, najlepsze składniki i receptury prosto z Włoch. Pizzeria Via Napoli w hotelu Europa. Odkryj smak prawdziwej Italii.
3: Spróbuj i zakochaj się od pierwszego kęsa.
2: Pizzeria Via Napoli. Hotel Europa. Wejście od strefy basenowej.
4: I po reklamie.

0: SK Starachowice.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: SK Starachowice.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
4: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: To jest Rap 20, tak jak słyszeliście, a ja to Mati Fuczyło. Razem z wami odliczam 20 najlepszych rapowych numerów i razem z wami sprawdzimy, na co głosowaliście. Tego jest dużo, dużo jest też nowych propozycji, a ja mam ze sobą gościa specjalnego. I teraz zacznę cytatem. Nawet miałem wywiad w Esce. Pozdrowienia, Mati, po tej płycie pogadamy jeszcze. No to gadamy w takim razie. Michel, gościem Rap 20.
6: Oczywiście, ja to jestem. Dzień dobry, witam serdecznie. Michel Trapper.
5: Ja to jestem, Michel Trapper z tej strony i to jeszcze freestyle'owiec, jak się okazuje, widzę.
6: Po godzinach
5: myślałeś kiedyś o tym, żeby spróbować?
6: Wiesz co, ogólnie brałem udział niedawno stosunkowo w BBW w Katowicach, tylko brałem udział jako jury akurat.
5: Tak. A był showcase po tym, że musiałeś rzucić?
6: I właśnie tak, był showcase i generalnie ten showcase generalnie chyba jest gdzieś dostępny na YouTubie, ale nie kuszę, żeby sprawdzić, ale tak, miałem swój mały epizod, można powiedzieć, więc to już za mną.
5: No dobrze, to już za tobą na WBW, a pytanie brzmi, u ciebie chyba teraz taka droga do wiecznego lata, co?
6: No, myślę, że tak. Teraz na pewno zdecydowanie ich. Teraz nie jestem pewny, ale chyba o tych singlach rozmawialiśmy na ostatniej rozmowie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tak? Chyba je poruszałem. Tylko że kwestia była taka, że to ci powiem akurat, ciekawostkę, że te single w zasadzie, które teraz wypuszczam, to są numery, które były przygotowane przeze mnie na poprzednie lato tak naprawdę.
5: Okej.
6: Czyli to są numery, które już są ze mną już jakiś czas i tutaj też moje prywatne życie trochę wpłynęło na to, jak to się chyba trochę potoczyło, też narodziny mojego syna, może w jakiś stopniu, ale nie chcę oczywiście w żaden sposób szukać alibi w tym kierunku. Jakoś tak naturalnie wyszło, że te single po prostu przeczekały cały rok, można powiedzieć. I singlem Lato, który ostatnio wrzuciłem na kanał, którego premiera ostatnio miała miejsce, to jest singiel, tak jak mówię, sprzed zeszłego lata tak naprawdę. I mimo wszystko są aktualne numery, stąd to też jakby wrzucam. I jakby to są takie letnie brzmienia, które mi się wydaje po prostu musiały na ten moment chyba zaczekać. I
5: no i
6: teraz
5: są.
6: To finalizuję, i za chwilę będą. I za chwilę będą. Dzisiaj tam z kolejnym gościem, akurat będąc tutaj w Warszawie, udało mi się kolejnego gościa, że tak powiem, zwerbować na pokład. Nie chcę nazwać tego projektu epką, bo nie wiem, czy to będzie jeszcze epką, ale możliwe, że tak się to stanie finalnie. 5 tracków będę puszczał takich właśnie teraz letnich i
5: no pięknie.
6: Lato jest jednym z tych singli.
5: No to o tym lecie w takim razie pogadamy i właśnie to jest singiel Michela Lato. On wjeżdża na SK.pl do propozycji. Możecie na niego głosować. Na pewno go też dzisiaj zagramy. A my tymczasem zaczynamy odliczanie. 20 miejsce to jest tym razem Żabson, TZ, Galvivi i Aster, Guardian Angel, Ultra Max. To spadek z 11.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
2: 20.

0: Radio SK 19.
1: Jak pies bezpański za mięsem, tęsknę. Biegnę jak dekadę wcześniej, tęsknę. Już ciebie nie widzę we śnie, głównie dlatego, że nie śpię. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy, wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne, lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla, twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla, po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską, zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu cię wzywa na den.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz, jak złapał nas skaner w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: bądź.
1: Za nami Nie da się zasnąć, to Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a to jest Rap 20. Michel, czyli człowiek wielu talentów w studiu. Ojciec, mistrz dziwnych min, przy okazji mistrz Śląska swoją drogą. Ostatnio też sternik Łodzi, można powiedzieć, patrząc na ten klip. Dużo tych ról i talentów masz, Michel.
2: Ogólnie skupiam się ostatnio na sidequestach i po kolei odhaczam kolejne, aczkolwiek no, wierzę, że jeszcze wiele przede mną.
1: A propos tych dziwnych min, to masz Mistrzostwo Śląska, walczysz o Mistrzostwo Polski, tam widziałem, że Słonia zaczepiałeś.
2: Tak. Liczę na pojedynek, czekamy na wskazanie miejsca i jestem gotowy.
1: Okej. I będzie Mistrzostwo Polski i trzymamy za tym kciuki.
2: Myślę, że Słonia jako mistrz wielkopolski, nieoficjalny, nie wiem czy oficjalny, musiałby potwierdzić. Mm-hmm. Ja potwierdzam, jest oficjalnym, sam stwierdzonym. Sam stwierdziłem o tym. Ale wydaje mi się, że jest to słuszne określenie.
1: Bardzo dobrze, ale czujesz, że jeżeli chodzi o rzeczy, które się ostatnio w twoim życiu działy, no bo my widzieliśmy się ostatnio przy okolicach premiery właśnie poprzedniej płyty, czyli Czarnego Konia, no to trochę się pozmieniało w twoim życiu, co?
2: Tak. Jest już nas na pewno więcej w załodze. Drużyna się powiększyła, ale wszyscy jesteśmy zadowoleni i no, na pewno nasze życie uległo zmianie, ale dzielnie sobie z tym radzimy i na pewno jesteśmy wszyscy... Zresztą, kurczę, my przede wszystkim zakochani, ale nasi rodzice to już szczególnie bardziej, więc
1: no,
2: piękna sprawa, u mnie piękna sprawa, piękny okres i no już ten czas tak szybko leci, że naprawdę widać, jak z dnia na dzień młody rośnie i właśnie po nim będę widział, jak ten czas płynie.
1: Na pewno tak, na pewno tak to działa, ale powiedz mi, no bo jasne, że to jest zmiana, jasne, że to są rzeczy, które są piękne, natomiast widzisz, że to zmienia też o 180 stopni na przykład to, w jaki sposób ty pracujesz albo działasz nad muzą?
2: Na pewno, ale mimo wszystko, ogólnie też teraz mam taki okres, na szczęście wszystko się tak ułożyło, że właśnie też to opóźnienie tego projektu dało mi ten komfort, że rzeczywiście mogę się skupić teraz na wydawaniu numerów, które są już przygotowane, są już gotowe i gdzieś jak już siedzę w studiu bardziej, to nawet szczerze powoli przygotowuję się nowym albumem, powiedzmy, nowe rzeczy gdzieś tam tworzę w tym kierunku, a mogę się skupić na wydawaniu muzyki, co też pozwala mi to fajnie, że tak powiem, godzić z domem, więc tutaj jeżeli chodzi o... Dobry jest okres pod to, żeby sobie rzeczywiście to ułożyć, jest obecnie. Niedawno wydawałem tą płytę, tutaj był ten taki okres, że rzeczywiście, że wtedy dużo rzeczy naraz rzeczywiście się działo i w pewnym momencie miałem wrażenie, że za dużo, ale finalnie wylądowaliśmy wszyscy z Telemarkiem i wszystko skończyło się szczęśliwie i ta płyta wyszła rzeczywiście, no, jesteśmy dzisiaj.
1: No i pięknie, jesteśmy dzisiaj i właśnie jesteśmy dzisiaj w Rap 20, Michel w studiu, my gramy kolejny kawałek, to tym razem miejsce 17, Samsona i Znana, a my wracamy do rozmowy i pogadamy o tym wszystkim, co tam wpącisz, co przygotowujesz.
2: Oczywiście.
3: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Za nami Oki, Ewa Farna, Jankiki, O co chodzi jeszcze raz, to miejsce 16, rap 20 i to spadek z miejsca 13. Zanim zaczniemy gadać o kolejnych rzeczach z Michelem, który tutaj cały czas jest, to powiem o nowych propozycjach, które na was czekają. To m.in. Louis Villain i Fuka i Border Collie, jest też Kimi Zimmer, jest nowy Oki z Dawidem Posiadło, jest Lubin z Januszem Walczukiem, Kury, jest też kawałek Wszystkie marzenia od Łatwo Ganga, pozdrawiamy w takim razie i powodzenia w akcji, pozdrawiamy też Maję oczywiście, no i jest kawałek Lato od Michela, to też jest propozycja. No właśnie, i my dotrzemy za chwilę do tego najnowszego numeru, ale zanim to chciałbym pogadać o tym ostatnim albumie, czyli o projektach związanych z Antidotum. Powiedz mi, czy palenie kultowej kurtki bolało?
1: Tak.
0: Tak, czujesz, że, czujesz tak, że tak. Palisz trochę też wspomnienia i inne tego typu rzeczy?
1: Bardzo mnie ogólnie sam motyw, ja jechałem na ten klip i ja się wzruszałem jadąc, słuchając tej już prewki, to mi się wzruszałem się już, bo widziałem, co się kroi ogólnie, już miałem to zwizualizowane w głowie. Było to dla mnie troszeczkę, powiedzmy, wzruszający taki moment specjalny, bo no, z tą kurtką dużo przeszedłem i duża ta kurtka widziała i na pewno kojarzy się mocno z tym, z moją osobą, przynajmniej na pewno mi i moim słuchaczom, moim odbiorcom, także no kawałek historii, ale ja lubię tego rodzaju kamień milowy gdzieś tam, powiedzmy,
0: odhaczać gdzieś, zostawiać, ale to jest też tak, że razem z tą kurtką spłynęło jakieś, no nie wiem, dawne życie, dawne ideały, że to jest znak tego, że zmienia się teraz Michel jest nowy?
1: Na pewno jest to nowy przystanek, więc myślę, że to z tego znaka w jakiś sposób, czy zamknięcie pewnego rodzaju rozdziału, to jeszcze nie chcę powiedzieć, bo może ta historia się jeszcze w różny sposób napisze. Też nie chcę za dużo zdradzać, bo tutaj gdzieś mam już w głowie powoli wizję następnego albumu swojego muzycznego i w tym roku już ogólnie zaczynam pracę nad tym albumem, także nawet jestem w stanie stwierdzić, że w tym roku jeszcze wyjdą pierwsze single, także myślę, że więcej odpowiedzi na ten temat będziemy w stanie przekazać właśnie wtedy.
0: Okej, no dobrze, ja w takim razie trzymam za to kciuki, czekam, ale słuchaj, no to w takim razie my zaraz wracamy do gadania o Antidotum, ale wracamy też do Lata, bo o tym lecie też warto, abyśmy pogadali. To jest Rap 20, ze mną cały czas jest w studiu Michel, my wracamy zaraz, ale wcześniej zagrajmy kolejny numer, to 27 Pack Demons i MK i Zapomnij o mnie.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: wciąż nas błaga o ratunek.
1: Ratunku!
2: Rap 20 w Radiu SK 13.
3: Jestem Natalia, choruję od 6 lat. Wygram to.
4: Potwory się chowają, bo się boją naszej armii. Wjeżdżamy w nie na pełnej, tak jak na gromdzie armii.
3: Daj to głośniej!

0: Jasne.
1: Paku, Nati i Fundacja Cancer Fighters, Nigdzie się nie wybieram, przysięgam, to nowość w Rap 20 i to 13 miejsce Rap 20 właśnie tym razem. Jeżeli chcecie, aby ten kawałek i ta nowość wylądowała za tydzień wyżej, to głosujcie na sk.pl, a ze mną cały czas jest w studiu Michel. W poprzednim wejściu było tak poważnie a propos tych twoich zmian w życiu, palenia kurtki i tak dalej. Tak było w teledysku, to dokładnie zrobiłeś, no ale właśnie, pojawia się trochę uśmiechu, pojawia się lato, pojawia się letniak. Letniak w klimacie Michela, bo to nie jest tak, że to jest typowy letniaczek.
2: Na pewno ma pierwiastek Michela w sobie. Przychodzi lato i przychodzą lepsze dni, bo to antidotum za nami. Nie chcę powiedzieć, że na pewno jest klimatyczne, jest bardziej zimowe, ale teraz jest już lepsza pogoda za oknem i myślę, że tak jak antidotum było lekiem, tak lato i powiedzmy ten cały projekt jest suplementacją. Tak.
1: Mm-hmm. Okej, suplementacja, tak, to mi się bardzo podoba. To mi się bardzo podoba, no to w takim razie ciekawie jestem, co będzie później, ale słuchaj, bo pogadaliśmy przed wejściem na antenę o tym, że dzisiaj a propos lata i a propos tego, co dzieje się za oceanem, to Hiszpania zremisowała.
2: Mocne rzeczy się dzieją. Bardzo. No ja jeszcze też nie miałem okazji, bo byłem przed chwilą, nagrywaliśmy klip i nie byłem w stanie nawet śledzić tego i dosłownie tylko dostałem powiadomienie, jak zobaczyłem końcowy wynik.
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: Kilka razy odświeżałem, czy jest rzeczywiście już koniec meczu, czy coś się zawiesiło. Szok.
1: Ja też to sprawdzałem, czyli ty śledzisz, jak rozumiem, mundial, dobrze mi to...
2: Staram się śledzić, ale w takich porach, o takich porach grają, że tak, nie zawsze trzecia. Jesteśmy, tak, dokładnie, trzecia nie zawsze jestem w stanie ogarnąć, ale kiedy mogę, to...
1: No i bardzo dobrze, ale wróćmy do lata, bo patrząc na to, że to jest taki kawałek wrzucony teraz, pierwszy, który właśnie zapowiada taką nową drogę u ciebie, to pytanie brzmi, czy teraz szykują się też kolejne takie letnie historie?
2: Za chwilę pora będzie na kolejne. Jeszcze nie chcę zdradzać, która następna będzie, że tak powiem, z tych... bo to będzie 5 numerów na ten moment, może 6 letnich, które będę właśnie spinał ten projektu, epkę. I tak, ogólnie będzie na pewno myśl przewodnia, lato to jest idealne stwierdzenie i określenie dla tego projektu. Wokół tego będą brzmienia, nie będą jednakowe, myślę, więc będzie ciekawie, będzie trochę gości. Jeszcze nie mam zamkniętej listy, także myślę, że będzie ciekawie, fajnie. No mam nadzieję przynajmniej, do tego dążę.
1: Na pewno będzie, a jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał pierwszego singla, czyli Lato, no to może zrobimy to teraz i zagramy ten kawałek. Co ty na to?
2: Z przyjemnością.
1: No to słuchaj, dwa słowa o tym numerze, możesz zapowiedzieć go.
2: Siemano, z tej strony Michel. Już teraz w Radiu SK singiel Lato.

0: SK Starachowice.
1: Dobro słuchaczy, informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, za nami 10 kawałków. Odliczamy już od 20 do 11, a teraz zaczynamy z najlepszą dziesiątką. Mati Fuczyło to ja, ze mną cały czas Michel i teraz moje pytanie będzie miało długą introdukcję, że tak powiem. No bo słuchaj, kilka lat temu ukazał się taki album, który poszedł bardzo szeroko. Album był wyjazdowy, nazwijmy to, i album miał wielu artystów naraz. No i ty byłeś jednym z nich i nie mogę nie poruszyć tego tematu tak naprawdę, jako że byłeś częścią tego pierwszego etapu projektu. Zaraz zdradzę jego nazwę, ale właśnie, jako że pojawia się drugi taki pożegnalny etap tego właśnie projektu, no to moje pytanie brzmi, czy droga z kumplami też jest zakończona, czy jeszcze tam zamierzasz wrócić, gdzieś się pojawić? Kumple 2 w końcu przed nami.
4: Tak. To widziałem, że chłopaki już chyba są nawet w Tajlandii. Ja nie dostałem szczerze zaproszenia, ale bardzo dobrze wspominam pierwszą edycję, tak jak wspomniałeś, zresztą to były piękne wyjazdy i w Polsce, i za granicą, i bardzo fajne wspomnienia, bardzo fajnie do tego wracam, tak samo jak do tego czasu, który spędziłem w Quality z chłopakami i też generalnie widziałem, że oni to robią jako pożegnanie kanału, tak? Dobrze widziałem?
3: Tak.
4: Nie jestem pewny, bo też już no nie jestem członkiem aktywnym, powiedzmy, chociaż chłopaki tak samo już również chyba, sam do końca nie wiem szczerze teraz, kto jest, jak wygląda skład tak naprawdę, szczerze.
3: Nie znam.
4: Ale się chłopaki żegnają tym projektem, no nie będzie mi dane się na tym pojawić, ale no, rozmawiałem o tym zresztą z Filipkiem nawet na ostatnim planie teledysku, zapytał się mnie, czy jestem z tym w porządku i odpowiedziałem, że oczywiście, że jestem, jestem z tym w porządku, no bo nasze drogi już wcześniej się trochę, powiedzmy, rozeszły, ale między nami jest wszystko w porządku i z chłopakami szanujemy nawzajem, myślę. I...
3: Jasne, no to w takim razie pozdrawiamy, fajnie, że to wyjaśniliśmy. Słuchaj, wróćmy jeszcze do rzeczy wcześniejszych, wróćmy do rzeczy, w których nawijasz w numerze Antidotum. No właśnie, ja mam wrażenie, że ja to odbieram jako taki kawałek drogowskaz. To znaczy, że ten numer tytułowy z albumu poprzedniego to jest coś w rodzaju wyznacznika dla słuchacza. Tak rób, tak nie rób. Ty chciałeś zrobić coś takiego, bo kiedy byłeś młodszym Michelem, takim młodym Michelem, to potrzebowałeś takiego drogowskazu?
4: Bardzo ciekawe pytanie i zwracałem uwagę na tego typu drogowskazy, może w ten sposób, więc ja też czasami traktuję siebie, czasami też po prostu robię taką muzykę, jaką bym jako słuchacz chciał po prostu, no ale to jest też logiczne, że tak jako artysta raczej robi chyba raczej każdy, tak, mam coś takiego.
3: No dobrze, słuchaj, w takim razie myślę, że ci się to udało, bo uważam, że drogowskaz to jest bardzo dobry, jeśli chodzi o Antidotum, jeśli chodzi o wskazówki dla młodszych słuchaczy, ale nawet nie tylko. Michel cały czas jest w studiu, zaraz zadam ci kolejne pytania w tym temacie, bo tak urywam teraz, wiem, ale zaraz

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy naszą historię od nowa.

0: White 2115 to coś, to miejsce 8 rap 20, tydzień temu było to miejsce 9, a więc głosujecie na SK.pl. Ze mną cały czas jest w studiu Michel, my rozmawiamy o rzeczach, które robisz, które robiłeś, ale też które robić będziesz. Wracam jeszcze na chwilę do numeru Lato, bo tam padają takie wersy: lubię tam wracać, gdy mi źle, lubię tam wracać, gdy mam luz. No to dokąd i czy często, albo w ogóle jest opcja na to, żeby wracać tam?
1: Lato powraca co roku, więc, więc tutaj jakby już w ten sposób już odpowiem na pytanie, ale ja to ogólnie uważam, że jestem taką osobą, która jest dość nostalgiczna. Uważam, że ten numer jest trochę taki, nie wiem, czy w twoim odczuciu również, w moim jest. Wręcz mimo, że wyszedł jako pierwszy, to on mi się trochę kojarzy w ogóle z takim zakończeniem lata, gdzie już jest taki, już są takie pierwsze, chłodniejsze wieczory, ale jeszcze jest piękna pogoda, jest ciepło, ale już to lato powoli odchodzi i chce się to wiecznie lato jeszcze. To wieczne, chce się wiecznie to tego lato, żeby wiecznie zostało. Cały czas, żeby było dokładnie.
0: No jasne. A to jest też bardzo ciekawe, że na początku czerwca, kiedy jeszcze lato tak naprawdę się nie zaczęło, ty kończysz lato. Michel, no, człowiek, który zakończył lato przed rozpoczęciem jego. Ale myślę, że to dobrze. Że to dobrze i faktycznie coś w tym jest.
1: Za chwilę dni będą coraz krótsze, więc no tak. Za chwilę.
0: No tak, no tak, tak, tak, tak.
1: Nie pamiętam
0: tak
1: którego jest. Teraz, więc nie powiem na głos, ale wiem, że to się zbliża. I
0: tak jest. No, więc ty jesteś na to przygotowany w takim razie.
1: To się zaraz dzieje.
0: No właśnie. Ale słuchaj, nagrałeś już kilka płyt w swoim życiu. Zrobiłeś sporo bardzo fajnych rzeczy, sporo projektów, które mocno się poniosły. Zastanawiam się, jak już tak kilka takich rzeczy ma się na koncie, to jaka wtedy jest główna motywacja do tego, żeby działać dalej, żeby pędzić dalej? Co jest tą ambicją albo co jest tą presją może?
1: Kurczę, też bardzo dobre pytanie.
0: Dzięki.
1: Właśnie sam ogólnie to, co teraz zadałeś to pytanie, sam sobie często też zadaję. Okay. I właśnie to też jest taki, też sam staram się tego dociec, dlaczego to robię do końca, pamiętać, dlaczego, starać się przypomnieć te powody, dlaczego to robię, dlaczego obrałem tą drogę. Też mam tak, że lubię pomyśleć, czy tą osobę sprzed kilku lat, powiedzmy tego Michela sprzed 5+ lat.
0: Czy spojrzałbyś na niego też z taką jakąś estymą, na tego Michela sprzed 5 lat, albo czy on byłby zadowolony z dzisiejszego?
1: Tak, jestem ciekawy tego i jakie by było jego odczucie, powiedzmy, jakie by było odczucie tego starego Michela, czy rozwinąłem się w tym kierunku, jakim myślałem, że się rozwinę. Sam się zastanawiam nad tym po prostu, bo nigdy aż tak nad tym nigdy nie rozważałem, tylko po prostu szedłem przez ten szlak, którym idę i gdzieś ten rozwój był samoistny, przez to, co się działo na co dzień u mnie, nie?
0: No jasne, że tak, ale uważam, że ten rozwój tak naprawdę pędzi. My zaraz o tym rozwoju jeszcze pogadamy i o tym, co szpącisz, nad czym pracujesz, Michel, cały czas w studiu. My zagrajmy już kolejny kawałek, to tym razem Deszcz od Mighty'sa i Aliena. Miejsce 7.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: To ostatnia nowość w tym tygodniu. To miejsce szóste, rap 20, a więc debiut naprawdę na wysokim miejscu. Gips i PZ i Karnawał to szóstka tym razem, a więc debiut naprawdę, naprawdę bardzo wysoko. W studiu cały czas jest Michel. Gadamy o rzeczach, które już były, gadamy też o rzeczach, które przed nami. Natomiast zanim dojdziemy do przyszłości, no to właśnie, to Antidotum u ciebie, ta poprzednia płyta, to było takie trochę właśnie Antidotum nomen omen na rzeczy złe, które mogą się dziać w głowie, co?
1: No tak, taki był koncept na ten album i ogólnie też to był jeden z pierwszych konceptów albumów, jakie miałem ogólnie, jakie kojarzę. To jest też jakby ten koncept już kiedyś powstał. Już nie jestem teraz w stanie wskazać, kiedy dokładnie chronologicznie to się wydarzyło, ale ten koncept już był ze mną. Dojrzał do tej płyty, która już jest za nami. Właśnie tak jak mówisz, miał być swojego rodzaju apteczką taką, gdzie mogłeś do niej sięgnąć, wyciągnąć album. Ten album jest lekiem, czyli jest Antidotum. Jego zadaniem jest leczyć duszę pacjenta.
0: No właśnie, no to pytanie, czy ty teraz też leczysz swoją duszę albo duszę innych, robiąc kolejne rzeczy? No bo mówisz o tym lecie, mówisz o tym potencjalnym projekcie, który miałby się ukazać, którego rozpoczęciem jest właśnie ten singiel Lato. No to powiedz mi, co teraz? Powiedziałeś o tym leku, powiedziałeś o tym jakimś takim dodatku, ale co dalej? Czy to będą uśmiechy? Czy Michel od dzisiaj jest już uśmiechniętym Michelem? Nie trapowym, tylko właśnie takim?
1: Nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to letni przystanek, gdzie trochę takich też numerów dawno nie wydawałem i stwierdziłem, że to jest odpowiedni moment dla mnie, żeby je w tym momencie wydać i skupić się za chwilę już na konkretnym uderzeniu i na pewno nie przestanę być traperem, więc to jest...
0: Michel Trapper for life w
1: dokładnie,
0: takim razie.
1: Wpisane już we krwi, we mnie.
0: Tak więc. Jest, w DNA. Dokładnie. Michel Trapper w takim razie z DNA swoim tutaj cały czas jest. My gramy miejsce piąte, to Whitechory, California. Love i spadek z miejsca pierwszego.

seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

sex. Och alla man fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję.

0: Miu PZ BDOS 2115 bez zmian miejsce czwarte i bez zmian to kawałek, który nazywa się Fantazje. W studiu cały czas Michel, którego singiel Lato czeka na was na sk.pl od północy, możecie na niego głosować. W studiu właśnie Michel, zadajemy mu kolejne pytanie. Jak tak patrzysz sobie na te motywacje, które stoją za tobą, za którymi biegniesz, no to właśnie, za czym ty biegniesz? Jaka jest ta motywacja jeszcze dzisiaj, żeby tego Michela popchnąć?
1: Nawet ostatnio się budzę z takim jakimś takim głodem, którego trochę nie miałem i cały czas czuję w sobie jeszcze niespełnione ambicje mimo wszystko, okay. I chciałbym jeszcze sobie i nie tylko sobie udowodnić trochę zanim zdecyduję, że to już się we mnie wypaliło, jeszcze się nie wypaliło, tak jak mówię, szykuję projekty w tym roku poza, bo o tym też nie wspomniałem, szykuję też poza tą letnią epką jeszcze epkę z chłopakami z 2-3, z lokalnym składem z Witosa, z chłopakami też w tym roku wypuszczamy epkę i po tych projektach, no już tak jak wspomniałem wcześniej, wracam z konkretnym swoim materiałem i nie chcę za dużo teraz jeszcze o nim powiedzieć. No, z dnia na dzień progresuję nad tym i nad tym, jak ten album będzie finalnie wyglądał i no nic, tylko czekać. No, a dlatego też chciałbym jak najszybciej, żeby to lato już minęło i żebym mógł uderzyć ze swoim konkretem, który mam w głowie przygotowany. Chciałbym, ale to jak z każdym projektem, żeby to był mój najlepszy projekt. Chciałbym się do niego przyłożyć i mam do niego konkretny plan, ale to wyjdzie w praniu.
0: Trzymamy kciuki w takim razie, ale dobra, to ostatnie pytanie, no bo mówisz, że chciałbyś, żeby to lato już minęło, czyli to będzie jesienny bardzo album, albo ewentualnie zimowy, w każdym razie bardziej molowy niż durowy, bardziej na smutku?
1: Myślę, że nie do końca, ale na pewno będzie odbicie w stronę znowu treści większej, jakichś przemyśleń głębszych, myślę, niż letnich hitów i chwytliwych refrenów. No nie chcę za dużo powiedzieć, ale myślę, że dużo też, wiem, że to są ciężkie słowa dla moich słuchaczy, jak powiem, że dużo starego Michela, ale no w jakiś sposób myślę, że one są po prostu trafne.
0: Okej, no dobrze, no to czekamy w takim razie na nowego Michela, który może przyniesie ze sobą starego.
1: Nowy stary Michel.
0: No to nowy stary Michelu, bardzo ci dziękuję za to, że zajrzałeś tutaj do Rap 20.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy wszystkich, pamiętajcie.
1: Pozdrawiam oczywiście też moją mamusię Klaudię i mojego synka, którzy są tam, pewnie słuchają.
0: No i pięknie, pozdrawiamy, oczywiście, że pozdrawiamy bardzo.
1: Bo ostatnio, jak wyszedłem, to pierwsze co było, że nas nie pozdrowiłeś.
0: No to
1: i
0: jest.
1: Ja miałem takie, o nie, rzeczywiście, i mówię... I naprawdę głupio mi było, że tego nie zrobiłem, no tak. Dlatego teraz przede wszystkim.
0: Pozdrawiamy przede wszystkim, pozdrowienia, kochamy was.
1: Tak jest.
0: Ja też, mimo że nie znam, to
1: tak
0: pozdrawiamy. Gramy trzecie miejsce, Fukaj Liwka, chcę więcej. Michel, pamiętajcie, aby głosować na niego na sk.pl.
2: Rap 20 w Radiu SK. 3.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj i Liwka, więc chcę więcej w Rap 20. Miejsce trzecie. Przed chwilką ze studia uciekł już Michel. On pewnie pędzi teraz prosto na Śląsk, więc pozdrawiamy i szerokości oczywiście. A my tymczasem gramy miejsce drugie. To tym razem Gipsy Kukon, ty masz. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione.

0: Rap 20 zbliża się do końca, ale przed nami najważniejszy moment. Gipsy Kukon, ty masz to miejsce drugie, to też skok z miejsca trzeciego. Zaraz zagramy miejsce pierwsze, ale wcześniej przypomnę wam jeszcze o nowych propozycjach. To między innymi kawałek od Michela Latom, do tego też Łatwo Gang i Majko, Wszystkie Marzenia, Kumple, Co z Muzyką, do tego Kury i Endorfina, Lubin i Janusz Walczuk, Ole Ole, do tego także Oki, Dawid Podsiadło i Bluza Taty, a także Kini Zimmer czy Ta Sama. Na koniec też Louis Villain, Fukaj, Border Collie, sporo tych nowości i nowość też na miejscu pierwszym Rap 20. Zaraz wypowiem tekstywę, wcześniej powiem jednak, że ja nazywam się Mati Fuczyło. My słyszymy się dokładnie za tydzień. Chivas, to nieodpowiedzialne. To miejsce pierwsze.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl. Numer

0: SK Starachowice.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: To nie karnawał, ale tańczyć z nią chcę. Znam ją 30 lat, ale wciąż niewiele wiem. Wiele serc bije dla niej.